0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: prosto do rzeki.
1: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Dracula właśnie poszedł spać, a świat się budzi, bo to poranek RMF Max, Asia Meus, Irek Jakubek. Dzień dobry, Polsko!
1: Dzień dobry i zapamiętać proszę od rana ważny cytat na dzisiaj. No. Jeśli celujesz w nic, trafisz za każdym razem.
0: Wow! Brak oczekiwań pozwala uniknąć rozczarowań.
1: Właśnie.
0: Tak mówi mój mistrz. RMF Max. A jakbyście chcieli, to się możemy pozamieniać na mistrzów.

0: Milki i jego gorąca nowość o poranku w RMF Max, Just the way you are.
1: Naukowcy już wiedzą, które kolory najbardziej lubią inteligentni ludzie.
0: Które?
1: Lubią niebieski i zielony, no. A bardzo nie lubią czerwonego.
0: Niebieski, zielony, czerwony, to Azerbejdżan ma taką flagę.
1: Bardzo, przepraszam, prymus się odezwał.
0: Tak.
1: Bardzo przepraszamy, Azerbejdżan, głupio wyszło.

0: Reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: I po reklamie.

0: Avicii. On wie, jak pościelić, żebyśmy się wyspali. Ale to dopiero jutro, bo teraz jest czwartek, prawie szósta. Za chwilę informacyjny flash z regionów RMF Max.
1: I rekordowo wielki rubin. Ponad 2 kg czerwonego klejnotu wydobyto ostatnio.
0: 2 kilo to jest wielki rubin?
1: No.
0: 50 kilo ważył rubin telewizor w dużym pokoju.
2: O tym, co ważne w regionie, we Flashu RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. Na początek budowa drogi rowerowej przy Żelaznej w Kielcach, która sprawia Kielczanom wiele problemów. Kierowcom przypominamy, wjazd na parking przed dworcem PKP możliwy jest wyłącznie od strony budynku poczty. Część miejsc postojowych została zlikwidowana. Utrudnienia dotyczą także pieszych. Niektóre przejścia są zamknięte. Inwestycja miała zakończyć się pod koniec maja, ale jak dowiedziało się RMF Max, wykonawca dostał zgodę na przedłużenie robót do końca sierpnia.
3: To jest RMF Max.
2: Za nimi 3 dni egzaminów. Ósmoklasiści mają za sobą pierwszy tak ważny test w życiu. W poniedziałek mierzyli się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, w środę z językiem obcym.
4: Zadowolony. Dużo wiedziałem, wszystko prawie napisałem. Jednego tylko tak ledwo napisałem.
5: Dobrze było.
6: Coś zaskoczyło?
5: W sumie to nie.
6: A przed egzaminem był stres?
5: Był.
6: A teraz?
5: Teraz już nie.
2: Egzaminu nie można nie zdać, ale zdobyte punkty będą decydowały o tym, do jakiej szkoły dostaną się uczniowie. Czy mają już plany?
7: Zależy od egzaminów, jak pójdą.
4: Jak dobrze pójdzie, to jakieś technikum, a jak słabiej, no to do zawodówki.
5: Coś mam w głowie, ale jeszcze nie jestem tego pewna.
8: Trzeba poczekać na wyniki i się zobaczy.
2: Ósmoklasistów z kieleckiej 19 przepytywał Marcin Różyc. A my szybko przenosimy się do Skarżyska. 1,5 miesiąca pozostało do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej dla mieszkańców. To stanie się 1 lipca. Tym samym Skarżysko dołoży do transportu miejskiego więcej kasy, choć jak słyszymy, ten wzrost nie będzie znaczący.
9: Komunikacja miejska kosztuje podatnika Skarżyskiego około 20 milionów złotych, a tylko 2 milionów mamy z biletów. Reasumując, koszt biletów, tak naprawdę wpływy z biletów są tak niewielkim udziałem w całym koszcie utrzymania komunikacji miejskiej, że tak, jesteśmy na to gotowi.
2: Konrad Wikariusz, zastępca prezydenta Skarżyska, zaznacza, że darmowa komunikacja nie będzie dla wszystkich.
9: Będzie to tylko i wyłącznie darmowa komunikacja dla mieszkańców Skarżyska, tu płacących podatki, czyli dokładających się do kasy miejskiej.
2: To oznacza, że osoby spoza miasta nadal będą musiały kupować bilety. Teraz krótko chęciny i przygotowania do budowy nowych dróg dla rowerów. Powstaną one na odcinkach Bolmin-Wymysłów, Jedlnica-Bolmin oraz na fragmencie Starodroża Siódemki i w Chęcinach na Jędrzejowskiej i na Skalskiego. Roboty w terenie mają ruszyć jesienią.
10: Pierwszy etap to jest wykonanie nowego oznakowania na Starodrożu Stałej Drogi nr 7. Tam będziemy wykonywać to oznakowanie w tym roku. Następne etapy to są już w następnych latach 2027-2028.
2: Mówił nam Grzegorz Sarnecki z firmy, która wykona pracę. A na koniec krótka zapowiedź. Buscy artyści dla Buzka 2 to hasło wystawy, którą do 11 czerwca możecie oglądać w Galerii Sztuki Villa Polonia. Zobaczycie tam prace lokalnych artystów od malarstwa po grafikę.

0: gdybyście tankowali jedynie energię płynącą z dystrybutora RMF Max, to kontrolka braku paliwa nigdy by wam się nie zapaliła. 10 minut po godzinie 6, tacy jesteśmy.
1: Pięknie, a to nie koniec dobrych wiadomości, bo program CPN, czyli ceny paliw niżej, dzięki któremu trochę przyjemniej jest na stacjach benzynowych, zostaje do końca maja.
0: Brawo, brawo, brawo. 6,28 to na dzisiaj, 6,80. Nie, przepraszam.
1: Co ty mówisz?
0: Bo mam z wczoraj.
1: No właśnie.
0: 6,39 dzisiaj, bo widzisz, to ma znaczenie.
1: Maj,
0: 6,39 dzisiaj, 6,92 dieselek dzisiaj.
1: Tak, tak dzisiaj zobaczycie na tych, jak to się nazywają? Pylony?
0: Pylony,
1: no. Na pylonach.
0: Naprawdę?
1: Co?
0: Dzień dobry, pan Pylon, Asia
1: Pani
0: Meus.
1: Pani dzień dobry. Dzień dobry.

0: to teraz jeszcze gorąca kawa i droga do pracy bez korków. I jak jest Damiano Dawid w RMF Max, to już mamy pełen pakiet na dobry czwartek.
1: Dobra wróżka Joanna Meus.
0: Tak wam wróżę.
1: 20 tak. minut po godzinie 6 wyczarowała gazety. I to w ogóle też jest na pierwszych stronach we wszystkich możliwych internetowych portalach. Premier Dot po godzinie 6 wyczarowała gazety. I to w ogóle też jest na pierwszych stronach we wszystkich możliwych internetowych portalach. Premier

0: bo czwartek, 27 minut przed godziną 7, słuchacie RMF Max. Hity na maksa lecą właśnie u nas.
1: Szkoła zatrudniła kota, wyobraźcie sobie. I kot jest normalnym, regularnym dyżurnym na korytarzu. No. Chodzi, spaceruje, uczniowie go głaskają, kot jest do kochania, do przytulania się. I dzięki temu uczniowie są bardziej zadowoleni, wyluzowani, mają lepsze efekty w nauce. Piękna sprawa.
0: Super sprawa. Ja kończyłem szkołę w czasach, kiedy kot nie był potrzebny, bo ludzie się łączyli w pary na korytarzach. Mniej więcej
1: dawno temu.
0: Nie, Asia, nie tak dawno. To może się wydawać, że było dawno.

0: od samego rana hity na Maxa grają w RMF Max, także teraz 21 minut przed siódmą.
1: A do tego wjechały właśnie wejścióweczki na koncerty, które już zostały nazwane największym wydarzeniem tego sezonu. Bilety na Taco Hemingwaya będą do wygrania tu w RMF Max po siódmej. Bądźcie blisko, by je zdobyć.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory,

0: Finisz za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarché, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
9: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarché i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
13: I po reklamie.

0: pom, pom, pom w tym numerze, a pom, pom rewelacyjnych w tym hicie na maksa akurat nie brakowało. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Wiemy, że to lubicie, bo my też szalejemy za tym numerem. 10 minut przed 7.
1: Jest sposób na tańsze truskawki i to nas wszystkich ucieszy. Trzeba sobie tylko pojechać na samozbiór. To znaczy, że jedziesz na pole, na którym rosną truskawki, wchodzisz, sobie zbierasz do kobiałki czy do koszyczka, płacisz i wychodzisz.
0: A łatwo odróżnić, jakby ktoś się zastanawiał, czy plantacja truskawek jest w tym samozbiorze, czy nie jest, to łatwo się odnaleźć. Przychodzisz na plantację i zastanawiając się, czy ona działa na zasadach samozbioru, idziesz, zbierasz i jak cię nikt nie goni, to znaczy, że samozbiór jest tam dozwolony. Another talk to you. 9 minut do 7.

0: Jest Dawid Podsiadło w RMF Max, no i jest fajnie, a będą bilety na Taco Hemingwaya i będzie jeszcze fajniej.
1: No jedyne, co nam może zepsuć ten przyjemny czwartkowy poranek, to utrudnienia na Krajowej 62 na Mazowszu, ale słuchacie Maxa, jesteście na bieżąco, ogarniamy z wami te kłopoty. Zostańcie na więcej ważnych informacji, będą we Fleszu za 4 minuty o 7.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3490.

0: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.

0: miasta piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Flash Sport i pogoda w RMF Max. Minęła 7, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. A poranne wydanie Flash otwieramy doniesieniami z Ukrainy. Rosjanie nad ranem uderzyli w Kijów. Co najmniej jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Drony i pociski uszkodziły kilka budynków, w tym 12-piętrowy wieżowiec. Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja ratunkowa. A to są najważniejsze informacje w skrócie. Amerykański prezydent Donald Trump jest obecnie w Pekinie. Został uroczyście powitany przez chińskiego przywódcę Xi Jinpinga. To pierwsza wizyta Trumpa w chińskiej stolicy od 9 lat. Kiedy pojawiały się trudności, rozwiązywaliśmy je. Dzwoniłem do ciebie, a ty dzwoniłeś do mnie, kiedy mieliśmy problemy. Ludzie nie wiedzą, że kiedy mieliśmy problem, rozwiązywaliśmy go bardzo szybko i będziemy mieli razem fantastyczną przyszłość. Tak o poranku zwracał się do przywódcy Chin amerykański prezydent. Liderzy dwóch największych światowych mocarstw mają rozmawiać o bezpieczeństwie, handlu oraz sytuacji wokół Tajwanu. A my oczywiście o wszystkim będziemy was informować.
2: Słuchacie RMF Max.
1: To teraz wróćmy do tego, co szczególnie interesuje teraz polskich kierowców. Program rządowego obniżania cen paliw będzie przedłużony. Niższe stawki VAT oraz akcyzy na wybrane paliwa silnikowe pozostaną z nami do końca maja. Informacje potwierdził wczoraj minister finansów Andrzej Domański.
3: A co w czerwcu? To będzie już zależało od tego, czy trwale otwarta zostanie ciśnina Ormus i czy w efekcie ceny ropy, a więc i ceny paliw będą spadać. Ciężko się jednak spodziewać takiej informacji szybko, a to oznacza, że minister finansów będzie musiał jeszcze kilka razy decydować o przedłużeniu obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa. Miesięcznie kosztuje to budżet państwa około 1,6 mld zł.
1: Tyle od Krzysztofa Berendy, a my mamy informacje dosłownie sprzed chwili. Są utrudnienia na Krajowej 60 dwójce na Mazowszu, to jest odcinek Wyszków-Łochów. W pobliżu miejscowości Skuszew doszło do zderzenia osobówki z busem. Ruch odbywa się wahadłowo.
2: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
1: Intermediolan sięgnął po Puchar Włoch. W finale ograł Lazio 2-0. Na polskich stadionach zaległe spotkania piłkarskiej ekstraklasy. Jagiellonia Białystok pokonała 2-0 Raków Częstochowej i została wiceliderem, a w Gdyni tymczasem bezbramkowy remis w spotkaniu Arki z Górnikiem Zabrze. Zmieniamy dyscyplinę. 67 minut wystarczyło Idze Świątek do pokonania Jessiki Peguli. Nasza tenisistka awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Wynik spotkania 6-1, 6-2.
4: Na pewno dużo rzeczy działało i dużo rzeczy fajnie zrobiłam.
1: Mówiła w rozmowie z Canal Plus Sport Iga Świątek. Walka o finał dziś o 20:30. Rywalką naszej tenisistki będzie Elina Świtolina.

0: Jest ogromna szansa na to, że dziś w wielu miejscach w Polsce pokaże się słońce, szczególnie na południu i na południowym wschodzie kraju, a także częściowo w centrum. Rzeczywiście tego błękitu będzie sporo, ale pojawią się też w ciągu dnia jakieś chmury i te chmury mogą nawet przynieść opady deszczu. Przelotne, ale jednak. Miejscami, na przykład na północnym zachodzie i na północy kraju, może zagrzmieć. Na termometrach 15 stopni w Trójmieście, 18 zobaczymy w Krakowie i w Warszawie, a 20 stopni w Rzeszowie.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
2: Czwartek będzie lepszy niż się spodziewaliśmy, bo do wygrania m.in. 300 za parę chwil tu w RMF Max.

0: Absolutne szaleństwo, poranka, czwartek w RMF Max, 9 minut po godzinie 7. Tu Asia Meus, tu Irek Jakubek, zrobimy wam fajny dzień.
1: I absolutne zaskoczenie wczoraj na boiskach Hiszpanii. Barcelona przegrała niespodziewanie z Deportivo Alaves. To jest w ogóle klub z końcówki tabeli, więc nikt się tego nie spodziewał. 0-1 przegrali.
0: Ale impreza po tym, jak wygrali ligę, to była dobra, nie?
1: No właśnie.
0: I nasi na autobusach, Wojtek tam z Robertem.
1: I nasi byli też na boisku, no. I Wojtek i Robert. I piszą teraz o Wojtku, który pomimo tego, jak wyglądał na ulicy, to jest cytat, gdzie jadł jak obżartuch i przez całą trasę nie przestawał pić, to w tym spotkaniu zagrał imponująco.
0: Brawo. To jest świetna wiadomość dla całej drużyny, że Wojtek jednak w tej Barcelonie zostaje jeszcze z Robertem, nie wiadomo, bo jak jeszcze tam trochę posiedzi, to ich nauczy dobrze imprezować, nie? To już potem nie było tak problemu. Alaves, Deportivo Alaves, co to za Alaves?

0: wspaniały Wiktor Waligura i jego piękne cztery pory roku i od razu świat się robi taki lepszy w ten czwartkowy poranek.
1: Do tej pory nasi takie wrażenie robił nie Waligura, ale Wyrwidomb, więc musicie być pewni, że jeśli chodzi o porannych superbohaterów, to konkurencja jest bardzo, ale to bardzo wymagająca. 18 minut po godzinie 7, słuchajcie, poranka RMF Max. Przygotowaliśmy dla was 300. 300 to jest fajna rzecz, tylko trzeba się pochwalić, bo dzisiaj, jak zawsze o poranku, jesteście naszymi oczami.
0: Dzisiaj zbieramy rzeczy ładne i pytamy was, co ładnego widzicie po drodze do pracy, albo co ładnego macie za oknem.
1: Za oknem.
0: I wszystko to, co ładne, wpakowujecie w SMS-a i wysyłacie tę wiadomość pod numer 3001, bez żadnych dodatkowych kosztów, a potem 300.
1: Co ładnego za oknem? Piszcie. Ja dzisiaj miałem ładny prawy pas. Cały wolny. Prawy pas był wolny, a lewy był zapchany na przykład.
0: Ja widziałam parującą rzekę.
1: A, to zawsze jak z oczyszczalni spuszczą, to tak potem paruje. Co ładnego za waszym oknem o poranku, piszcie SMS-owo 3001.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
2: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
7: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
8: Znałem to już.
7: Dzięki RMF Max.
2: To tego się z...
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy tanie.

0: zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Twoje odbicie w lusterku. Najczęściej pojawiająca się historia pod tytułem co fajnego, pięknego dzisiaj zobaczyliście o poranku.
1: I bardzo nas to cieszy, bo trzeba się kochać niezależnie od okoliczności.
0: Tak jest, sąsiedzi remontujący dach.
1: I wskazówka paliwowa na full, to też jest piękne.
0: Super, super, super. Cześć Asia, siemano rano.
2: Cześć.
0: Cześć, zaspana Joanna, czy Joanna wyspana?
2: Średnio wyspana, ale okej.
0: A co pięknego widziałaś dzisiaj za oknem?
2: Oczywiście wolne miejsce parkingowe na parkingu pod
0: Turem. No to jest sama radość, miejsca parkingowe, które są wolne i można tam sobie ustawić autko. Piękna rzecz.
1: One wróżą,
0: o 7:30.
1: Wróżą dobry dzień i sukces, dlatego lecimy dzisiaj razem samochodem.
0: Aha.
1: Cały świat mówi o tym, że prezydent Ameryki poleciał do Chin, więc my też lecimy, a raczej jedziemy do Chin w Polsce. Mamy takie, bo to jest część wsi Studzionka na Śląsku.
0: Proszę bardzo, więc ja do Chin jadę z Ameryki. Także jest taka miejscówka w Polsce, Aśka?
1: Z Syberii.
0: Syberii.
1: Pod Łodzią też taką mamy.
0: No i kto ma bliżej, Asia czy Irek? Decyduj. Asia czy Irek do Chin? Asia czy Irek? Ameryka czy Syberia? Ameryka czy Syberia, no?
2: Asia.
1: Ach, no nie, jednak Irek, Ameryka ma bliżej. 200 ci zostały, bo za złą odpowiedź zabieramy ci 100. Lecimy dalej. Ja do Chin jadę z Moskwy.
0: Tak
1: też
0: chciała,
1: w Polsce.
0: Tak chciała, a ja z Aten. Kto ma bliżej, Aśka czy Irek? No, Asia, no.
2: Asia?
0: No,
1: dobrze!
0: Piękne okay, imię, Asia, uwielbiam.
1: 200, trzecie pytanie.
0: Jedźmy tą drogą, nie pomyl się, bo ja do Chin jadę z Tajwanu.
1: A ja z Korei.
0: Z Korei.
1: Też w Polsce zaznaczmy.
0: Aśka
1: kto ma
0: czy
1: bliżej?
0: Irek? Aśka, czy Irek, no.
2: Jak Asia.
1: Brawo!
0: Super, bo już miałem w ramach odpowiedzi zapytać, jak masz na imię.
1: 200, Asia, lecą do ciebie.
0: Pięknego dnia, kochana. Oby miejsce parkingowe wolne było też dla tych, co przyjadą po tobie. Hej!

0: Przypominam, czwartek, 22 minuty przed godziną 8. Mamy wielu takich artystów, wiecie, kategoria hity na maksa zobowiązuje.
1: A teraz uwaga, uwaga na napoje ze słodzikami.
0: Ja czasem piję takie bez cukru, no.
1: A widzisz, one są bez cukru, ale ze słodzikiem, a naukowcy właśnie odkryli, że słodzik powoduje, że robimy się jeszcze bardziej głodni niż przed wypiciem tego napoju.
0: Czuję się usprawiedliwiony, przepraszam. Tak, kolka bez cukru.
1: A potem trzy burgery.
0: A burger podwójny, wiadomo.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
3: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
4: Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: tych ludzi na A jest Alok, a na K jest Khalid. I oni razem grają w RMF Max. Wszystko po to, żebyście mieli super start w czwartek.
1: 12 minut i godzina 8. Kto chce wygrać bilety na koncert Taco Hemingwaya w Trójmieście? Najbliższy weekend mamy wejścióweczki, dwa podwójne do wygrania zaraz po godzinie 8.
0: A na razie wielka afera w Łodzi. No. Za 6 milionów złotych zamontowano przy ulicy Piotrkowskiej słupki, tak, które w założeniu miały być niezniszczalne, takie słupki antyterrorystyczne. Mhm. No tylko kłopot taki, że słupek padł przy pierwszym bliższym kontakcie ze zwykłym dostawczakiem.
1: Takie rzeczy w Łodzi.
0: Takie w Łodzi.
1: Bo to są słupki antyterrorystyczne stworzone dla Łodzi, ale dla łodzi podwodnych. One są twarde pod spodem, tam z drugiej strony.

0: Tako, wejściówki podwójne rozdajemy wam po godzinie 8:00, koncert Tako Hemingwaya w najbliższy weekend w Trójmieście.
1: A o 8:00 nowy flash i flash sportowy, a w nim kiedy trzymać kciuki za Igę Świątek?
0: Zawsze trzymać.
1: Dzisiaj szczególnie.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay.
7: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Max Party jest właściciel kręgielni Bowl In w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyka zawsze po pierwsze.
19: Tu się czuję hity.
18: RMF Max. Hity na maksa.
19: Hity na maksa.
1: Dbamy o to, by nasi słuchacze byli na bieżąco. Mamy zestaw najnowszych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, witam ponownie, minęła ósma.
5: Kijów pod rosyjskim ostrzałem. Po porannym ataku na stolicę Ukrainy trwa akcja ratunkowa. Jedna osoba zginęła, co najmniej 16 zostało rannych. Pociski uszkodziły kilka budynków. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały o uderzeniach rakietowych także na inne regiony Ukrainy, w tym na obwód charkowski, sumski i czernichowski. 2:15 trwało spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa w Pekinie. Rozmowa odbyła się w Wielkiej Hali Ludowej. Tuż potem Xi spotkał się z grupą szefów amerykańskich korporacji. W delegacji USA m.in. szef SpaceX i Tesli Elon Musk, szef Apple'a Tim Cook i szef Nvidia Jensen Huang. Przywódca Chin oznajmił biznesmenom, że drzwi jego kraju otworzą się szerzej, a przed ich firmami otworzą się szersze perspektywy. Kolejnym punktem wizyty prezydenta USA będzie zwiedzanie świątyni nieba. Na biznesowej mapie Polski z kolei mamy coraz więcej firm, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W krajowych rejestrach w pierwszych 3 miesiącach roku pojawiło się blisko 90 tysięcy nowych przedsiębiorstw. To wzrost o 2% w skali roku. Największe przyrosty widzimy w sekcji transport. Tu mamy 11% skok. Czy to w takim razie oznacza, że to dobry czas na założenie firmy?
13: Tak, ale wydaje mi się, że to też zależy w jakich sektorach, z jakim przygotowaniem.
5: Maciej Danielewicz z portalu Subiektywnie o Finansach radzi omijać sektory, które wymagają dużych nakładów finansowych.
13: Myślę, że tutaj trzeba by wziąć pod uwagę koszty pracy, które rosną i które taki mikroprzedsiębiorca musi wziąć pod uwagę. Koszty energii też rosną.
5: Mówił Maciej Danielewicz. A teraz o uwagę prosimy kierowców. Mamy kiepską wiadomość. Hurtowe cenniki Orlenu poszły w górę. Jutro na stacjach paliw zobaczymy zmianę. Benzyna 95 ma kosztować o kilka groszy więcej, ale olej napędowy ma potanieć o 10 groszy na litrze.
18: Ale poszło! Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
5: Odliczamy godziny do starcia Igi Świątek z Eliną Świtoliną. Dziś o 20.30 na korcie Foro Italico w Rzymie. Walka o finał. Nasza tenisistka pewnie pokonała wczoraj Jessica Pegule. Wynik meczu 6-1, 6-2. A z kortów przenosimy się na murawę. Puchar Włochy od wczoraj jest już w rękach Interu Mediola, na który w finale pokonał Lazio 2-0. W 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy wygrana Jagiellonii Białystok nad Rakowem. Częstochowa Duma Podlasia pokonała gospodarzy 2-0. A w zaległym spotkaniu Arki Gdynia z Górnikiem Zabrze bezbramkowy remis. Tymczasem nasi piłkarze ręczni w pierwszym meczu decydującej rundy kwalifikacji do Mistrzostw Świata pokonali Austrię 26-25.
18: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
5: Najwięcej błękitu dziś zobaczymy na południu, w centrum i na południowym wschodzie kraju. Natomiast północny zachód i północ będą się mierzyły z burzowymi chmurami. No, jeśli chodzi o termometry, to tutaj już trochę więcej niż ostatnio. 15 stopni maksymalnie zobaczymy nad morzem, w Zielonej Górze. 16 z plusem pojawi się w Poznaniu i we Wrocławiu. 17 stopni to Katowice, Warszawa, Kraków 18 i najwięcej 20 w Rzeszowie.
18: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
0: A na zegarach RMF Max 5:08.

0: Remy. Ten numer jest tak dobry, jakby to Calvi i Remy wymyślili zabawę przy muzyce. I Explosion.
1: Może tak było.
0: 11 minut i 8, tu RMF Max, tu Asia Meus, tu Irek Jakubek. Witajcie o poranku.
1: Trzeba będzie płacić za dodatkowy talerz w restauracji. Takie zmiany w sezonie wakacyjnym. Czyli ty sobie na przykład zamawiasz ten, nie wiem, placek z gulaszem.
0: No.
1: A ja bym tylko chciała...
0: Po węgiersku.
1: Troszkę bym chciała tylko spróbować, bo ja nie chcę całego. No. No i za ten drugi talerz, co mi go kelner przyniesie, żebym sobie właśnie to troszeczkę spróbowała, no to trzeba będzie ekstra do rachunku sobie doliczyć.
0: Wow. Oni nam doliczą, ja bym sobie nie doliczał.
1: Znaczy ty musisz zapłacić.
0: Ale zobacz, jaka to jest piękna okoliczność.
1: Gdzie?
0: Tak narodził się oszczędny romantyk. Wspólny talerz, no bo drugiego nie zamawiamy, żeby zaoszczędzić jeden widelec, 4 euro w kieszeni, akurat na kwiaty.

0: Poranku w RMF Max dla was zawsze to, co najlepsze i nie tylko w muzyce. Hity na Maxa grają cały czas.
1: A bilety? Bilety na koncert, na który już prawie nie ma ani jednej wejściówki, zostały tu w RMF Max.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors, Radom, ulica Warszawska 234.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
10: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: coś czułem, że dzisiaj będę miał dobry dzień, ale że tyle dla słuchaczy chcą zrobić dla nas, dla RMF Max, tylko dlatego, że mamy ostatnie bilety na Taco Hemingwaya.
1: To co, nie spodziewałeś się?
0: Nie spodziewałem się, nie spodziewałem się, bo dużo propozycji w stylu Kuby.
2: Ja za te bilety mogę wam wyczyścić komin, bo jestem kominiarzem.
0: Zwłaszcza od niekominiarzy. Kuba, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dzięki za twoją głosóweczkę.
1: Swoją propozycję ma też Natalia.
0: Natalia!
3: Ja bym wam oddała na przykład wszystkie swoje spodnie i chodziła bez spodni.
0: A musicie wiedzieć, że Natalia to jest naprawdę twarda negocjatorka.
3: Oddałabym wam swoje siostry, bo wolałabym mieć wejściówki.
1: I to nas przekonało!
0: I tak się wygrywa podwójny wjazd na Taco Hemingwaya do Trójmiasta najbliższy weekend.
1: Ekstra propozycja też od Ani.
0: Ania?
4: Cześć, razem z narzeczonym oferujemy wam weekend z chihuahuą. Wy się opiekujecie chihuahuą, karma we własnym zakresie, my idziemy na taco.
0: Dokładnie tak będzie. Wy jedziecie na taco, my ogarniamy chihuahuę, podwójne wejściówki lecą dla słuchaczy poranka RMF Max na Taco Hemingwaya. Jak zasięg zerwany w

0: Wiemy, jak zrobić, by dzień nabrał właściwego tempa. O 8.41 bez porannej kawki jesteśmy już na najwyższych obrotach, bo macie hity na maksa z RMF Max.
1: Sąd w Niemczech, wyobraźcie sobie, ukarał producenta czekolady, bo ten oszukiwał, zmniejszał wagę tabliczki, nie zmieniając jej rozmiaru, czyli na pozór wszystko było jak zawsze, a czekolada była lżejsza, chociaż liczba kostek się zgadzała.
2: I taka cieniutka w środku ta czekoladka, a oni to specjalnie robią, wiesz?
1: Specjalnie, żeby nas denerwować.
2: Nie, oni to robią dla nas specjalnie, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, bo taką cieńszą czekoladę to łatwiej połamać i się nią podzielić. Także Asia... Dzisiaj widzę, że bez czekolady dla mnie przynajmniej.
3: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Omoda Jayco, Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Anima i Georgie w RMF Max odpowiadają wam, jak trzeba myśleć o tym czwartku. On będzie beautiful, bo jutro już jest piątek i dlatego wszystko jest bardziej beautiful.
1: Jezus Maria, to się boję ludzi, którzy mi mówią, co ja mam myśleć.
0: Tak, naprawdę, myśl.
1: Ja wam powiem, o czym teraz myśli cała Europa, okej? Okay? A my zdecydujemy, czy chcemy się tym zajmować, czy nie.
0: No.
1: Dodatkowy dzień wolny w pracy.
0: Zawsze.
1: Fajnie, fajnie, ale tylko dla niepalących.
0: No,
1: łapiemy
0: fajnie.
1: Się. Ci, co nie robią sobie przerwy w pracy na papieroska, oni się domagają jednego dnia wolnego, bo pracują trochę więcej niż ci, którzy sobie te przerwy na papieroska robią.
0: I tak sobie to policzyli, że tak, im dzień wychodzi wolny.
1: Tak. Zapomnieli także o tych, co snusa sobie lubią na przykład. W ramach nikotynowej radości na przykład. Przepraszam, ja w imieniu pana prezydenta chciałem tutaj słówko wtrącić. Nowość od modelek.

0: Bardzo cenne informacje przed wakacjami we Fleszu RMF Max za 4 minuty o 9.
1: Nowy sposób na sprawne i wygodne podróżowanie po całej Europie.
0: Zostańcie z nami, by poznać szczegóły. A w sprawie wygrywania dużych pieniędzy też będziemy mieli kilka podpowiedzi. Jak zawsze po 9.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
10: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
15: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
17: A właśnie, że pasuje.
18: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
19: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
20: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
21: I po reklamie.
22: Głośniej.

0: We Fleszu RMF Max o 9:00 same konkrety. Michał Michta, zaczynamy. Nowe przepisy ułatwiające podróżowanie koleją po Europie przedstawiła Komisja Europejska. Zgodnie z propozycją pasażerowie będą mogli kupić jeden bilet online na całą międzynarodową trasę, nawet jeżeli podróż będzie obsługiwana przez kilku różnych przewoźników kolejowych.
1: System połączy kolej z autobusami, promami, a nawet lotami w ramach jednej wygodnej platformy. Najważniejszą zmianą jest jednak pełna ochrona w przypadku opóźnień. Jeżeli pierwszy pociąg się spóźni, przez co przepadnie przesiadka u innego przewoźnika, to kolejny bilet lub alternatywne połączenie otrzymamy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat.
0: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz krótko o drogowych inwestycjach w Kielcach. Jest spore zainteresowanie planowanym remontem ulicy Wrzosowej. Drogowcy w przetargu dostali 7 ofert. Co ważne, 6 z nich mieści się w założonym budżecie.
3: Wszystkie oferty zostaną teraz sprawdzone pod kątem formalnym i merytorycznym. Wykonawca może zostać wyłoniony na przełomie maja i czerwca.
0: Informuje Marcin Januch, MZD. Wrzosowa ma być remontowana na odcinku od Popiełuszki do rejonu Ronda Czwartaków. Pozostałe informacje. Policja wyjaśnia okoliczności zajścia na osiedlu Jagiellońskim w Kielcach. Służby postawiły na nogi zgłoszenie o tym, że po ulicach biega grupa zamaskowanych osób, a jedna z nich miała mieć przedmiot przypominający broń. O tym informowaliśmy Was już wczoraj po południu. 2 osoby zostały zatrzymane.
4: W trakcie incydentu nikt nie został poszkodowany, a zdecydowana i stanowcza reakcja policjantów pozwoliła na szybkie zatrzymanie osób mogących brać udział w zdarzeniu.
0: Relacjonował Jacek Borek z kieleckiej policji. We Fleszu o 9:00 szybko przenosimy się do Pińczowa. Dokładnie za tydzień władzę w mieście przejmie Marcin Wojniak. Przypomnijmy, nowego burmistrza w przedterminowych wyborach mieszkańcy wybrali w niedzielę.
5: Chciałbym oczywiście tutaj zwrócić uwagę na to, by urząd działał lepiej, żebyśmy wszyscy wykazywali się większą empatią do tego, żeby pomagać naszym mieszkańcom.
0: Zapowiada w RMF Max burmistrz elekt. Jego kadencja będzie krótsza. Potrwa nie 5, a 3 lata.
5: 3 lata myślę, że wystarczający czas na to, żeby po tym okresie więcej mieszkańców obdarzyło mnie zaufaniem i żebyśmy wspólnie dalej budowali Pińczów i na całą naszą gminę, do tego, żebyśmy za 5 lat, 8, 10 byli w innym miejscu, wszyscy byli z niej dumni.
0: Zapowiada Marcin Wojniak. Jakie ma plany wobec miasta, co się zmieni, to dziś nasz temat dnia, będziemy do niego wracać. A na koniec krótko o trwających w Kielcach juwenaliach. Sprawdzamy, co w programie na dziś. Politechnika przygotowała dla żaków wydarzenie Slavic Night.
6: Pozdrowimy scenę u nas na kampusie. Będą górale, będą słowiańskie kapele, będzie koncert oraz Tor Ninja Warrior, z którego studenci również będą mogli korzystać. No i dodatkowe jakieś gry i zabawy studenckie.
0: Zapowiadała Oliwia Śledziewska z Samorządu Studentów Politechniki.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Poranek pogodny, w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. W drugiej części dnia spodziewamy się przelotnego deszczu. Z radarów meteo wynika, że opady mogą już lokalnie pojawić się po 14:00. Trochę więcej deszczu miejscami po 17:00. Niewykluczone, że gdzieniegdzie zagrzmi. Fachowcy od meteo mówią, że to będą lokalne zjawiska, podczas gdy jedni wyciągać będą parasol, inni deszczu w ogóle nie uświadczą. A maksymalnie dziś od 16 do 18 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: Hity na maksa. Coraz łatwiej wygrać duże pieniądze w RMF Max.
9: Duże to takie, które mieszczą się gdzieś pomiędzy 14 331, bo to za mało.
8: A 14 503, bo to za dużo.
9: I wszyscy wspomagacze waszych wygranych są na www.rmfmax.pl. Sprawdźcie, jak to się pięknie układa.
8: Nasza Małusz, Irek Jakubek, zawsze po waszej stronie. Jutro o poranku.

0: wyobraź sobie taką sytuację, otwierasz oczy, rano, zaspady, budzik kasujesz i Dawid Podsiadło obok. To dla niektórych szok, dla niektórych całkiem ciekawa wizja, my się budzimy z Dawidem Podsiadło i sezon do najnowsza nuta od niego w RMF Max. Tak wjeżdżamy w byle do obiadu, w najlepszy program do słuchania w pracy do godziny 13 z wami. Przemek Kubera, mega fajnie, że jesteście z nami. Servus!
1: RMF Max. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Delta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
3: Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie, wie. Kup minimum 2.
7: Media Markt.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie, wie.

Simsów, RMF Max i co noc. Słuchajcie, nie tylko nocą buja ta duta, doskonale to jest RMF Max. Po Kielcach zaczęły bujać kosiarki, sprzęt koszący i najlepsze jest to, że to nie jest takie koszenie jak lata temu, że wszystko po prostu do gołej ziemi i koniec. Nie, no teraz to wygląda zupełnie inaczej. Na przykład nowy trend w koszeniu trawników to jest zostawianie paru miejsc po to, żeby w trawie mogły sobie zapylacze żyć, żeby schroniska dla owadów mogły funkcjonować, żeby motyle ptaki także miały się gdzie schować. Na przykład Park Dolina Silnicy, Park Dygasińskiego, to są pierwsze miejsca w Kielcach, gdzie trawa dostanie szansę, żeby wyrosnąć na gwiazdę miejskiej dżungli. Część terenów zostanie specjalnie nieskoszona lub koszona rzadziej. Wszystko po to, żeby też woda lepiej po mieście krążyła, więc bardzo proszę nie narzekać, że miasto jakiegoś terenu nie skosiło do końca. To jest nowa moda. Wszystko po to, żeby zwierzątkom było po prostu milej i przyjemniej. W sumie to nam też powinno.

0: Body Talk, ale Farben z nowością w RMF Max. Ja wiem, jak to wygląda, szczególnie rano. Dla szefa to zawsze robimy za mało, prawda? A pracy zawsze mamy tak naprawdę za dużo. Kto się zgadza? Ręka do góry. I to jest dobry punkt wyjścia do zabawy. Za dużo, za mało w RMF Max. No nie powiem wam, ile jest do wygrania, bo to jest wasze zadanie. No, coś pomiędzy 14331 a 14503. Trafisz co do złotówki? Cała kasa twoja. Nie uda się tym razem? 5 stówek do otarcia US i tak ci wyślemy. rmfmax.pl, tam detale. RMF Max.
1: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
8: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Poranek pogodny, w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. W drugiej części dnia spodziewamy się przelotnego deszczu. Z radarów meteo wynika, że opady mogą już lokalnie pojawić się po 14. Trochę więcej deszczu miejscami po 17. Niewykluczone, że gdzieniegdzie zagrzmi. Fachowcy od meteo mówią, że to będą lokalne zjawiska, podczas gdy jedni wyciągać będą parasol, inni deszczu w ogóle nie uświadczą. Na maksymalnie dziś od 16 do 18 stopni.

No i chyba się zgodzimy wszyscy, że po premierze tego numeru to już nic nie będzie takie samo. Rose i Bruno Mars, a paty RMF Max, no ta, która podbiła cały świat, no i antenę RMF Max też tak przy okazji. 10 za chwilę, o 10 naszą antenę podbije Flash i prognoza pogody, a po 10 kolejne ważne informacje. Pamiętacie, jak ostatnio można było na rynku w Kielcach się za darmożkę przebadać? No to wraca kolejny temat, teraz będzie można sobie derbokonsultację ogarnąć. Kto nie lubi chodzić do lekarza i się umawiać, to miasto Kielce ofertę ciekawą ma. Będziemy także przypominali o opcji znalezienia zupełnie nowej pracy, jeżeli szef już naprawdę daje popalić. Kolejne targi pracy w Kielcach przed nami, szczegóły po 10.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
9: Mix Profeska.
10: Nikt nie gra lepiej.
9: Slay.
1: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Max Party jest właściciel kręgielni Bowl In w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513.
2: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: We Flashu RMF Max porządkujemy najważniejsze fakty. Michał Michta, zapraszam, jest 10. Od nowego roku mają wejść w życie zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Jak mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim minister infrastruktury Dariusz Klimczak, to jest najpóźniejsza graniczna data. Czy to oznacza, że możliwe są wcześniejsze zmiany w egzaminach?
2: Minister Dariusz Klimczak twierdzi, że tak.
3: Powiedzmy do wakacji, chcemy, żeby ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów. No i wtedy wskakujemy, w cudzysłowie mówiąc, do Sejmu, ale chciałbym, żeby to było do jesieni uchwalone.
2: A potem już tylko podpis prezydenta i nowe zasady zdawania egzaminów na prawo jazdy wchodzą w życie.
1: Tyle Tomasz Terlikowski.
4: Słuchacie RMF Max.
1: O 10:00 krótki raport z kieleckiego remontów. Na Alei Górników Staszicowskich na Białogonie rozpoczęło się układanie ostatniej warstwy nawierzchni jezdni. Te prace potrwać mają od 3 do 6 dni, ale jest warunek, chodzi o pogodę. Jeżeli zacznie padać, prace będą musiały poczekać. A skoro o pogodzie mowa, to jeszcze szybka aktualizacja z biura prognoz. Dziś może u nas popadać, ale z radarów meteo wynika, że to zwłaszcza po 14. Największe ryzyko deszczu będzie już po 17, wtedy też może zagrzmieć. Do pogody wrócimy zaraz po fleszu. Teraz pozostałe tematy. Coraz więcej rodzących kobiet w regionie korzysta ze znieczulenia przy porodzie. Tak wynika z danych, które przekazuje nam Agnieszka Białas-Sitarska z NFZ-u w Kielcach.
5: Rok temu ze znieczulenia skorzystało 20% rodzących drogami natury. W 2024 roku było to 12% pań, a jeszcze rok wcześniej, czyli w 2023 roku, ze znieczulenia skorzystało zaledwie 6% rodzących.
1: Liderem w stosowaniu znieczulenia okołoporodowego jest Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka. Teraz krótkie info z Ostrowca. 1 czerwca ruszy rekrutacja do nowego żłobka miejskiego. Placówka powstała przy szkole numer 7 i oferuje aż 120 miejsc. Jak informuje Urząd Miasta w Ostrowcu, rodzice zapłacą jedynie za wyżywienie dzieci. A na koniec we Flashu mamy dla Was jeszcze zapowiedź. Wystawy o mieście, warsztaty breakdance i miejsca, które na co dzień są niedostępne. Przed nami Europejska Noc Muzeów. Kieleckie instytucje kultury w sobotę szeroko otworzą swoje drzwi. W godzinach wieczornych i nocnych będzie można zwiedzić wszystkie muzea w mieście, to całkowicie za darmo. W Kieleckim Muzeum Zabawek i Zabawy będzie można zobaczyć ekspozycję o dorastaniu w latach 90.
6: Pokombinowaliśmy tak, żeby tą wystawę troszeczkę bardziej rozszerzyć, więc odbędzie się nauka breakdance'u z Pawłem Pióro, uczniami szkoły breaking. Ciekawy element, bo będzie się też można podstylizować na lata 90. Myślę, że dużo muzyki hip-hopu.
1: Na wątek muzyczny także ma tu duże znaczenie.
6: Co by nie powiedzieć, to te lata 90. to największe triumfy choćby kieleckich raperów.
1: Tyle Jacek Kowalczyk z Urzędu Miasta.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Dzisiaj maksymalnie będzie od 16 do 18 stopni. Na świętokrzyskim niebie zobaczymy coraz więcej chmur. Prognozowane są opady deszczu, to zwłaszcza po południu i wieczorem, wtedy też może zagrzmieć. Wiatr momentami szarpnie mocniej, to zwłaszcza gdy nadejdzie burza. Na jutro pogoda podobna, także prognozowane są opady deszczu i burze, temperatura na zbliżonym poziomie. W sobotę również może być mokro, no i będzie już nieco chłodniej, bo wtedy okolice 13 kreski na plusie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PS Bemrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: No to polecimy teraz takim klasykiem, skoro jest już po godzinie 10. Bardzo proszę zapiąć pasy, bo muzycznie w tej godzinie w RMF Max to jazda będzie naprawdę przepotężna. Obiecuję, to jest byle do obiadu i najlepszy program do słuchania w pracy. A z Babi za sterami Przemek Kubera.

0: bardzo przyjemne. Bujanko, Milky, Just the Way You Are. Oczywiście w remiksie od naszego ukochanego Davida Getty, to Zadabi w RMF Max. Słuchajcie, to jest bardzo przyjemny czas na studiach. Juvenalia. A kiedyś to było, znaczy człowiek miał dychę w kieszeni, ogarnął 4 koncerty, 3 balety, jeszcze mu coś zostało na śniadanie. No dzisiaj taki nawet studencki, prosty grill. To jest droższa zabawa, więc... taka opcja. Zróbcie to na nasz koszt. Minimum 14 331 zł do wygrania sobie tu leży i czeka. Także atakuj. Zgłoszenie na rmfmax.pl. Ja teraz wszystkie mnożę razy 177. I to nie tylko studentom, żeby się nie czuli wyróżnieni. RMF Max.
1: Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: 14 331 zł. To za mało.
5: Ale 14 503 zł. To już za dużo.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20% i Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%

Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Tu jest RMF Max.
4: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
5: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
6: Hity na Maxa.
3: RMF Max.

Różowa Panterka i Zara Larsson, Pink Panthers, to jest Stateside w RMF Max. Nowa nuta, która pomaga w pracy przetrwać, a jeżeli już powoli macie dosyć tego przetrwania w tej konkretnej pracy, to może warto się przenieść do innej, no i chodzić tam z uśmiechem, z radością. Jest okazja, żeby pracę zmienić. Jutro w galerii przy Warszawskiej w Kielcach startują kolejne targi pracy. Od 11 do 14 będzie można wpaść i pogadać z pracodawcami, którzy szukają ludzi. Być może właśnie was. Jeśli chodzi o oferty, które będą czekały, no to można, słuchajcie, na przykład zgarnąć robotę jako laborant albo laborantka, albo kontroler jakości, albo na przykład pracownik utrzymania zieleni. Także ratownik medyczny, pielęgniarka, pracownik farmaceutyczny, to też są bardzo pożądane osoby na kieleckim rynku pracy. Jeżeli to jest właśnie wasz temat, to jutro od 11 do 14 za darmożkę w galerii przy Warszawskiej możecie temat ogarnąć i zmienić otoczenie i szefa przy okazji.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Chcę pod kątem nocy ukryć nas.
2: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
3: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
2: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
6: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Muzyka.
1: Dzisiaj maksymalnie będzie od 16 do 18 stopni. Na świętokrzyskim niebie zobaczymy coraz więcej chmur. Prognozowane są opady deszczu, to zwłaszcza po południu i wieczorem, wtedy też może zagrzmieć. Wiatr momentami szarpnie mocniej, to zwłaszcza gdy nadejdzie burza. Na jutro pogoda podobna, także prognozowane są opady deszczu i burze, temperatura na zbliżonym poziomie. W sobotę również może być mokro, no i będzie już nieco chłodniej, bo wtedy okolice 13 kreski na plusie.

Klasyczek od Ariany Grande. Przepotężna moc przed godziną 10 w RMF Max. Break free, taka moc się przydaje w przetrwaniu, w pracy. Za chwilę flash i prognoza pogody. Ode mnie jeszcze bardzo przyjemne informacje dla tych, którzy, no tak jak ja, tak nie za bardzo lubią się zapisywać do lekarza. Jakoś im to zawsze wypada z głowy. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś znamiona, zastanawiacie się, co się dzieje z waszą skórą, będzie można to ogarnąć na bezpłatnych dermokonsultacjach na rynku w Kielcach. Specjalny dermatobus zaparkuje na rynku jutro i zostanie na miejscu aż do niedzieli od 9 do 18. Z krótką przerwą na kawkę od 13 do 14 będzie można przyjść i, ja to jeszcze raz podkreślę, za darmożkę się przebadać. I to jest kolejna tego typu akcja w Kielcach. Takie wyjście ze strony urzędu, w stronę tych, którzy, no właśnie, tak jak ja i pewnie wielu podobnych, zawsze mają coś lepszego do roboty niż się wybrać do lekarza, a spacerując przez rynek nawet przypadkiem na badanie załapać się można.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Mielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
0: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: O 11:00 o tym, co najważniejsze, we Fleszu RMF Max, Michał Michta. Zaczynamy. Do końca 2029 roku w Polsce powstać ma 135 nowych centrów zdrowia psychicznego. Dzisiaj takich placówek mamy 118. Co zatem się zmieni?
2: Nowe centra mają powstawać od przyszłego roku i w ciągu 3 lat mają pokryć cały kraj. W styczniu ma zacząć działać też nowy model finansowania, który ma premiować jakość leczenia w centrach. Najnowszy plan zakłada też, że do 2029 roku finansowanie psychiatrii osób dorosłych ma wzrosnąć w Polsce o ponad 1 mld zł. Pojawiło się też zapewnienie, że w tym obszarze że resort zdrowia nie będzie szukać oszczędności.
1: O czym informował Michał Dobrołowicz.
3: Słuchacie RMF Max.
1: A we Fleszu 11:00 gorący temat, który śledzimy dla Was na bieżąco. Mowa o przygotowaniach do budowy drogi S74 w granicach Kielc. Obecnie wycinane są drzewa, które rosną w miejscu przyszłej ekspresówki. Wkrótce, jak ustalił nasz reporter, pierwsi właściciele domów przewidzianych do wyburzenia otrzymają decyzje dotyczące wysokości odszkodowań. Marcin Ruszyc jest z nami.
4: Tak, witam.
1: Powiedz, o jakiej skali przyjętych nieruchomości mówimy.
4: To łącznie kilkaset nieruchomości. Mowa o działkach i gruntach z budynkami mieszkalnymi i usługowymi. Ich właściciele decyzji powinni spodziewać się w ciągu najbliższych kilku dni. Na początku służby wojewody, które zajmują się tym tematem, wezmą pod uwagę budynki mieszkalne i usługowe.
1: A jak dużo nieruchomości Generalna Dyrekcja przekazała już wykonawcy prac?
4: Mniej więcej połowę. W tym są na przykład garaże zlokalizowane na kieleckim osiedlu Bocianek. One zostały już opróżnione przez mieszkańców i odgrodzone. Wkrótce ma się rozpocząć ich wyburzanie.
1: Tyle od Marcina. W Starachowicach ruszyła przebudowa ulicy Kasztanowej. Szutrowa droga zyska nową nawierzchnię asfaltową. Remont ma zakończyć się szybciej niż przewidywane pół roku. Teraz szybko zaglądamy do Pińczowa. Utworzenie w mieście uzdrowiska i rozwój turystyki. To plan nowego burmistrza. Dokładnie za tydzień urzędowanie rozpocznie Marcin Wojniak, wybrany w przedterminowych wyborach. W rozmowie z RMF Max burmistrz elekt zapowiada także wsparcie lokalnego biznesu.
5: Chciałbym traktować preferencyjnie podmioty gospodarcze, które będą tworzyć nowe miejsca pracy. Nie muszą to być nowe podmioty, nie muszą to być podmioty z naszego terenu. Każdy podmiot, który będzie chciał tworzyć nowe miejsca pracy, chciałbym, żeby był traktowany preferencyjnie. Ja oczywiście będę aktywnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach z przedsiębiorcami, którzy tworzą te miejsca pracy.
1: Mówił Marcin Wojniak, burmistrz elekt Pińczowa. Na koniec mamy jeszcze krótkie info z Sandomierza. 22 maja, czyli za nieco ponad tydzień, w mieście odbędzie się przystań młodych artystów. To coroczne święto muzyki i tańca organizowane przez Sandomierskie Centrum Kultury. Młodych artystów zobaczymy w kilku punktach miasta. Wstęp będzie bezpłatny, ale do wejścia potrzebne są wejściówki. Możecie je odebrać w Centrum Informacji Turystycznej. A teraz czas już na prognozę pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego i temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni. To prognoza na popołudnie dla województwa świętokrzyskiego. Spodziewamy się opadów deszczu i burz, to głównie po południu i wieczorem. W czasie burz możliwe opady drobnego gradu, a także porywisty wiatr z południa. Biometr mamy niekorzystny, a ciśnienie utrzymuje się poniżej normy. A jutro w ciągu dnia będzie od 17 stopni w Kielcach i w Włoszczowie do 20 w Sandomierzu i w Ostrowcu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: I po godzinie 11 w RMF Max to jest decydująca faza, która zadecyduje o tym, w jakim humorze pracę zakończymy, więc bardzo proszę zacząć się uśmiechać na wszelki wypadek już od teraz. Muzycznie w tym pomogę. Przemek Kubera cały czas...

0: kalifornialowe. Akurat numer o miłości to się zawsze obroni w RMF Max Whiteor 2115 za Dabi. Słuchajcie, przed wami kolejne odcinki naszego podcastu Bratnie Dusze. Tak jest, Agata Świderska, bardziej pewnie znana jako Hi Papi, i Ada Krysian zapraszają na YouTube'owy kanał RMF Max Bratnie Dusze. Czekają goście też nie byle jacy. Ostatnio na przykład wpadła Gosia Rozenek. Z tych Rozenków. RMF Max.
1: Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
12: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Hity na maksa.
3: Hity na maksa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

te brzmienia Kungs w RMF Max. Bardzo ważne informacje dla kibiców Industrii Kielce. Kochani, no sezon się jeszcze nie skończył. No wiadomo, że parę ciosów dostaliśmy, szczególnie jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, szczególnie jeśli chodzi o Puchar Polski. No i także jeśli chodzi o trenera Talanta Dujczebajewa, no już byłego trenera Industrii, ale sezon się toczy. Przed nami dwa spotkania, które zadecydują o to, kto zdobędzie kolejne Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej. No i to oczywiście no, odwieczni rywale. Industria Kielce kontra Orlen Wisła Płock zawalczą o ten tytuł. Dwa spotkania, które to rozstrzygną, odbędą się 24 i 31 maja. Zaczynamy od spotkania w Płocku, a rewanż ostatniego dnia maja w hali Legionów się odbędzie. Mówię z delikatnym wyprzedzeniem, żeby potem nie było, że ktoś się biletami nie zainteresował na czas i nie ogarnie.

0: gdy będziesz sam w RMF Max. No i co tam znowu się wydarzyło? Lodówka znowu szwankuje? Albo co, drzwi się nie domykają? Albo najgorsze, błazeria wyszła z mody? Zawsze coś, prawda? No to jest ten czas. Weź sobie od RMF Max, wygraj minimum 14 331 zł i weź to wszystko, co nie działa na chacie, po prostu wymień. Już się nie baw w to ciągłe naprawianie, tylko wymień i spokój. Ponad 14 koła jest do wzięcia. rmfmax.pl, tam szczegóły. RMF Max.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Zapraszamy. Skoda Auto Rut, Kielce, ulica Krakowska 283.
5: Skoda.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen. I po reklamie.
10: Zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego i temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni. To prognoza na popołudnie dla województwa świętokrzyskiego. Spodziewamy się opadów deszczu i burz, to głównie po południu i wieczorem. W czasie burz możliwe opady drobnego gradu, a także porywisty wiatr z południa. Biometr mamy niekorzystny, a ciśnienie utrzymuje się poniżej normy. A jutro w ciągu dnia będzie od 17 stopni w Kielcach i Włoszczowie do 20 w Sandomierzu i w Ostrowcu.
11: RMF Max.
12: RMF Max.
11: RMF Max. RMF Max.

Joey, End of Beginning to jest RMF Max. Oczywiście zawsze można się wybrać do Chicago i pozwiedzać z Joey jako przewodnikiem, ale nawet jeżeli zostajecie, to wcale też źle nie będzie. O tym, jak będzie fajnie, to się za chwilę przekonamy. Będzie też i prognoza pogody. W samo południe. Oczywiście po 12 także info imprezowe się pojawi, ale jest taka jedna informacja, która no po prostu musi pojawić się już teraz. Oficjalnie potwierdzono. 22 maja Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim rozbłyśnie neonami. Wraca projekt OC dla tych najmłodszych. Na tę imprezę można się dostać tylko jeżeli macie od 15 do 21 lat. Sorry, ale starsi bić nie mogą. Takie neonowe party w Ostrowcu Świętokrzyskim, przypomnę, na Hali Mosiru w piątek, 22 maja. RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
4: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.
13: Samo południe, najbardziej aktualne flash RMF Max i prognoza pogody. Michał Michta, zaczynamy. Liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się, tak zapewnia szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To reakcja na doniesienia amerykańskich mediów, że wstrzymano do Polski przerzut 4000 żołnierzy. Jak wicepremier to wytłumaczył?
14: Wyjaśnił, że to, co robią teraz Stany Zjednoczone, to nie redukcja, a reorganizacja wojsk amerykańskich w Europie. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział wprost, że Amerykanie zmieniają teraz koncepcję.
15: Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce.
14: Premier podkreślił, że Polska jest w stałym kontakcie ze stroną amerykańską.
13: A tematem zajął się Michał Radkowski.
11: Słuchacie RMF Max.
13: W samo południe teraz szybki raport z regionu. Coraz więcej wypadków z udziałem osób poruszających się na hulajnogach. Tylko w ostatnich dniach w Ostrowcu doszło do 2 takich zdarzeń. Jak informuje nasz reporter Marcin Różyc, w obu przypadkach na hulajnogach jechały nastolatki.
16: Do pierwszego z tych zdarzeń doszło na ulicy 11 listopada. 14-letnia dziewczynka poruszała się po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie straciła panowanie nad hulajnogą i upadła. W związku z obrażeniami została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Drugie zdarzenie też miało miejsce na ulicy 11 listopada, tym razem na sklepowym parkingu. 13-latka przejechała przez wolne miejsca parkingowe i wjechała wprost pod prawidłowo jadące auto.
13: No i tu mamy też apel funkcjonariuszy.
16: Policja przypomina, że na hulajnogach elektrycznych mogą jeździć dzieci powyżej 10 roku życia, które posiadają kartę rowerową, a maksymalna prędkość poruszania się na tym urządzeniu to 20 km na godzinę.
13: Tyle od Marcina. Pozostałe informacje w skrócie. W sobotę na ulicę Kielce wyjedzie specjalna linia autobusowa M. Będzie kursować od 18 do północy. Powód to Europejska Noc Muzeów. Specjalna linia dowiezie Was z centrum do Energetycznego Centrum Nauki oraz do Centrum Geoedukacji. We Włoszczowie powstaną dwa nowe bloki komunalne. Inwestycja planowana jest przy ulicy Partyzantów. Jak dowiedziało się RMF Max, mówi się o 48 mieszkaniach. A we flaszu RMF Max teraz na koniec jeszcze krótka informacja dla osób muzycznie uzdolnionych z Kielc i regionu. Przed Wami kolejna okazja do zaprezentowania swojego talentu.
12: Do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego festiwalu Scena dla Ciebie Kielce 2026 zaprasza Dom Kultury Zameczek. To wydarzenie, które od lat odkrywa nowe talenty i łączy dzieci oraz młodzież kochających scenę i śpiew. Udział mogą wziąć wokaliści, zespoły i wszyscy miłośnicy muzyki. Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 maja, a wielki finał zaplanowano 27 czerwca na głównej scenie kieleckiego rynku podczas Święta Miasta. To więc wyjątkowa szansa, by zaprezentować się przed szeroką publicznością.
13: Informowała Renata Pasiut. Szczegóły są na stronie Domu Kultury Zameczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: W prognozach na czwartkowe popołudnie oraz na wieczór mamy możliwe lokalnie burze oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 18 stopni. Wieczorem po zmierzchu 12, w nocy będzie od 6 do 8. Jutro 15 kresek, ale będą mocniejsze podmuchy wiatru. Temperatura odczuwalna może być niższa. W sobotę od 10 do 12 będzie więc chłodno. W niedzielę maksymalnie 14 kresek. No i dodajmy w weekend sporo chmur i trochę deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Cytując, totalnego klasyka. Jak do tego doszło, nie wiem, ale mamy to już po 12 i ostatnia prosta do wyjścia z pracy się rozpoczyna. W RMF Max trwa byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. RMF Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Rybów Max, ja też mam drgawki na myśl o matmie, ale spokojnie. Będzie łatwe, obiecuję. Ile to jest 171 razy 1? No jakbyś tego nie policzył, to ja tyle właśnie szans daję do wygraną w Rybów Max. Za jednego SMS-a ty wysyłasz Max na 7327 za 3,69. Ja to mnożę, a księgowa uda, jak się uda, to robi ci przelew. Do wygrania grubo ponad 14 tysięcy złotych, także dawaj mi tu Max na 7327, bo ja to mnożenie kończę. Tak za parę minut.

0: razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Kto zwalcza ból?
3: Wolnary!
2: Kto?
3: Wolnary!
4: Wolnary!
5: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
10: I po reklamie.

Daigo oczywiście ma stałą miejscówkę na antenie RBF Max. Zapewnił to sobie takimi numerami jak ten Save My Love. Słuchajcie, przed nami imprezy, do których to po prostu nie można nie wspomnieć. Być może akurat dopiero dzisiaj ktoś usłyszy po raz pierwszy, że startują Juvenalia w Kielcach. Mam na myśli na przykład jutrzejszy koncert na Kieleckiej Kadzielni. Ale jeżeli się na koncert nie wybieracie, to warto wybrać się na afterowe juvenaliowe wykłady rapowe. DJ Sojna zaprasza do klubu Maska Incognito przy Kieleckim Rynku. To jutro, tak mniej więcej po 22:00, mówię mniej więcej, bo i tak się pewnie całą noc ta impreza będzie toczyła. Kolejna opcja, troszkę spokojniejsza, którą warto się w ten weekend zainteresować, to Europejska Noc Muzeów w Kielcach, w przeróżnych miejscówkach. Wieczorami i w nocy będzie można się pojawić i to zupełnie za darmożkę. To w sobotę.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Za 6 milionów złotych zamontowano takie słupki antyterrorystyczne. No tylko kłopot taki, że słupek padł przy pierwszym bliższym kontakcie ze zwykłym dostawczakiem.
3: Takie rzeczy w Łodzi.
2: Takie w Łodzi.
3: Bo to są słupki antyterrorystyczne stworzone dla Łodzi, ale dla Łodzi podwodnych. One są twarde pod spodem, tam z drugiej strony.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: W prognozach na czwartkowe popołudnie oraz na wieczór mamy możliwe lokalnie burze oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 do 18 stopni. Wieczorem po zmierzchu 12, w nocy będzie od 6 do 8. Jutro 15 kresek, ale będą mocniejsze podmuchy wiatru. Temperatura odczuwalna może być niższa. W sobotę od 10 do 12 będzie więc chłodno. W niedzielę maksymalnie 14 kresek. No i dodajmy w weekend sporo chmur i trochę deszczu.
0: RMF Max.
2: RMF Max.
0: RMF Max.

0: Ej, wystarczy takie krótkie na i już od razu wieby, kto to śpiewa, rapuje Eminem Without Me, Verb Max przed 13. Odrobinkę klasyki. Słuchajcie, to może, żeby już tak za bardzo nie zaogniać sytuacji, to może pominiemy w temacie remontu drogowych to, co się dzieje w okolicach S74 i ekspresówki, która właśnie w tamtym rejonie Kielc powstaje, no bo ten konflikt z mieszkańcami, on cały czas trwa, ale mamy także dobre drogowe informacje. Jeszcze w tym roku czeka nas remont na przykład na Brzosowej, ale także Aleja Górników Staszicowskich w Kielcach jest remontowana i te prace potrwają jeszcze tak, no, kilka dni i na Aleją Górników Staszicowskich jak po stole będzie można śmignąć. Także jeśli chodzi o remonty, to także dobre newsy się trafiają. Przemek Kubera, wielkie dzięki za dziś. Wracam jak zawsze jutro po 9:00. Do usłyszonka. Pa, pa.
1: Nowość RMF Max.

0: Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowid.
17: I po reklamie.

0: W RMF Max o 13.00 najnowszy flash i aktualna prognoza pogody. Michał Michta, zaczynamy. Polska gospodarka nadal się rozwija, ale wyraźnie zwolniła tempo. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. W pierwszym kwartale tego roku PKB wzrósł o 3,4%. To w porównaniu z końcem ubiegłego roku wynik niższy o 0,5 punktu procentowego.
1: Winna może być pogoda. Styczeń i luty były nadzwyczaj mroźne. To spowolniło lub nawet zatrzymało wiele inwestycji i widzimy to w najnowszym odczycie. Mimo że tempo rozwoju polskiej gospodarki nieco spadło, i tak pozostajemy w europejskiej czołówce. 3,4% wzrostu to zdecydowanie powyżej średniej w Unii Europejskiej, bo ta na koniec zeszłego roku wyniosła 1,5%.
0: Tematem zajął się Igor Skrzypek.
2: Słuchacie RMF Max.
0: O 13.00 sprawdzamy co nowego w Kielcach i regionie. Jest szansa, że latem ruszy remont ulicy Wrzosowej w Kielcach. Jak wiecie z naszej anteny, do przetargu stanęło 7 firm. 6 ofert mieści się w zaplanowanym budżecie. Są one teraz analizowane. Przypomnijmy, remontowany ma być odcinek od Popiełuszki do rejonu Ronda Czwartaków.
3: Najbardziej uciążliwe prace zaplanowano na dni robocze w godzinach od 18 do 5, a także całodobowo w weekendy.
0: W ramach inwestycji powstaną 3 przejścia dla pieszych.
3: Jedno przy ulicy Świerkowej, jedno przy ulicy Hałka-Bosaka w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 8, a także w okolicy ulicy Grenadierów.
0: To był Marcin Januchta z Miejskiego Zarządu Dróg. Kiedy ruszą prace, jak tylko poznamy terminy, dowiecie się o nich z RMF Max. Teraz krótko pozostałe informacje. Lokalna grupa działania Białe Ługi z dotacją na nową infrastrukturę turystyczną. To ponad 1 000 000 zł. Na co? Powstaną miejsce do odpoczynku i elementy małej architektury. Inwestycje planowane są na terenie gmin Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów oraz Szydłów. A przed nami Europejska Noc Muzeów. W sobotę włączą się w nią placówki w całym regionie. W Galerii Winda Kieleckiego Centrum Kultury zaplanowano pokaz filmów.
4: To jest też ciekawa rzecz. Będą filmy o jak powstawał pomnik Milesa Davisa w Kielcach, a to wtedy wzbudzało bardzo duże emocje. Dzisiaj już może w mniejszym zakresie będzie film o choćby o Jerzym Nowosielskim, o wielu artystach. Myślę, że przez te kilka godzin prezentacji będzie można w fajnych, komfortowych warunkach pooglądać filmy o kulturze.
0: Zapowiada Jacek Kowalczyk z Urzędu Miasta Kielce. Kibice industrii, na koniec jeszcze informacja dla Was. Historia mistrzów. Taki tytuł nosi książka, w której podsumowano 60 lat kieleckiego klubu. Autorka Anna Benicewicz-Miazga mówi, że każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Jedni cenią sobie głównie statystyki, inni sobie cenią informacje typu jakieś smaczki, historyjki i przypowiastki. Jeszcze inni bardzo się pasjonują wynikami, ale też i przebiegiem meczu.
0: Mówiła autorka. Teraz pora na najnowszą prognozę pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Tego popołudnie i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Spodziewamy się przelotnego deszczu. Sprawdzamy widok radarów meteo. Przelotne opady widać już po 14.00. Trochę więcej deszczu miejscami po 17.00. Niewykluczone, że gdzieniegdzie zagrzmi. Ale tu fachowcy od pogody dodają, że to będą zjawiska lokalne. Jedni zmokną, inni deszczu w ogóle nie zobaczą. Dzisiaj cieplej niż wczoraj, maksymalnie od 16 do 18 stopni. W nocy minimalnie będzie od 6 do 8.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Witajcie po 13.00 w Dniu Farmaceuty. Jesteśmy waszym lekiem na całe złotego czwartku.
7: Z wami w biurach, z wami za kierownicą, a jeśli pracujecie na zewnątrz, tym bardziej będziemy grać dla rozgrzewki na drugą połowę roboczego dnia. Anka i Fiała, siema.

0: No jak to gdzie? Jak hity, to wiadomo, że w RMF Max. Body Talk za nami. A o tym czwartkowym popołudniu być może będziecie mówić latami. Za każdym razem przy rodzinnym stole będziecie to czwartkowe popołudnie wspominać. Jeśli teraz wejdziecie do naszej zabawy za dużo, za mało, bo teraz każde zgłoszenie razy 169 mnożymy.
1: Zgłoszenie, czyli prosta sprawa, tylko SMS. Może być jeden. Na numer 7327 za 3,69 zł. Tak wchodzicie do zabawy, w której do wygrania jest na pewno więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 14 503. Wystarczy trafić dokładnie, ile mamy na koncie, i wtedy zgarniacie tę kasę.
0: Widełki się zacieśniają i to być może ty dziś tę kasę wyciągniesz. Teraz 169 razy mnożymy twoje zgłoszenie. 7327. SMS o treści Max. Max.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 331 zł. To za mało.
1: Ale 14 503 zł to już za dużo.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
2: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Na wypadek, gdyby was jeszcze dzisiaj nikt nie przytulił, ona zrobiła to swoim głosem. Taylor Swift za nami w RMF Max.
1: A teraz mam nadzieję, że się podłączycie. Wolne kury!
0: No rader!
1: Wolne kury!
0: Oczywiście, że tak!
1: Los kur w Europie właśnie się waży. Chów klatkowy być może zostanie całkowicie zakazany. Europarlamentarzyści proponują dopłaty dla rolników, by ci bardziej humanitarnie hodowali kury.
0: Brawo! Jestem absolutnie za, a jakby ktoś się zastanowił dlaczego i brakowało mu argumentów albo takie argumenty jak zdrowie i tym podobne nie robiły na nim wrażenia, to po prostu zróbmy to dla jaj.

0: Robi nam już weekendowy klimat. Bledka i dwa dni w RMF Max. Ale a propos wzroku, to teraz powinien on powędrować tam, gdzie leży albo znajduje się wasz telefon.
1: I być może już za godzinę nie uwierzycie własnym oczom, jak zgarniecie ponad 14 tysięcy złotych.
2: Nawet jak jesteście gdzieś teraz na deszczu, pod kurtką można na tym dotykowym ekranie wyklikać hasło MAX i wysłać szybko na 7327 za 3,69, bo jeszcze chwilę 169 razy mnożymy każde zgłoszenie.
0: To jest ten moment. Albo teraz, albo dzisiaj już wcale. Ponad 14 tysięcy do zgarnięcia. Na czarną godzinę, na zdrowie, na co tylko chcecie. 7327. Na ten numer wysyłajcie hasło MAX.
3: RMF MAX. RMF MAX.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
15: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
21: Zdrowid.
22: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Mielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Tego popołudnia i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Spodziewamy się przelotnego deszczu. Sprawdzamy widok radarów meteo. Przelotne opady widać już po 14. Trochę więcej deszczu miejscami po 17. Niewykluczone, że gdzieniegdzie zagrzmi. Ale tu fachowcy od pogody dodają, że to będą zjawiska lokalne. Jedni zmokną, inni deszczu w ogóle nie zobaczą. Dzisiaj cieplej niż wczoraj, maksymalnie od 16 do 18 stopni. W nocy minimalnie będzie od 6 do 8.
2: RMF Max.
3: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Każda pora jest dobra na coś od Eda Sheerana. Azizam w RMF Max. A to najwyższa pora na zmiany. Od sierpnia z restauracji znikną popularne saszetki na ketchup, na sosy, na inne tego typu rzeczy, bo ze względów ekologicznych Unia Europejska wprowadza zmiany.
1: No, słuchajcie, ja mam wrażenie, że nawet jeżeli teraz ktoś powiedział, o nie, kolejna rzecz, to spokojnie. Zajrzyjcie do kieszeni, do szuflady, tam są jeszcze na bank zapasy przynajmniej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie WKruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół WKruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego zlady

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: I po reklamie.

0: końca.
1: O tym, co w kraju i w regionie, krótko we Fleszu RMF Max. Michał Michta, zaczynamy. Pierwszy polski samochód elektryczny za 3 lata ma wyjechać na drogi. Nowoczesna fabryka elektryków powstanie w Jaworznie niedaleko Katowic. Jak rząd chce zrealizować tę obietnicę?
2: Przede wszystkim w oparciu o pieniądze z KPO. Z tej puli już mamy zarezerwowane 4,5 miliarda złotych. Te pieniądze pójdą na stworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Jaworznie, ale jak słyszę, nie chodzi tylko o to, by stworzyć halę do montażu elektryków, ale by mieć hub produkcyjny, w którym będzie można też produkować, rozwijać i obsługiwać auta przyszłości.
1: Tyle Michał Radkowski.
3: Słuchacie RMF Max.
1: Teraz najświeższe informacje z regionu. 107 projektów wpłynęło w tegorocznej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego, podało dziś miasto. To 21 projektów ogólnomiejskich oraz 86 rejonowych. Teraz startuje proces ich oceny, a do tematu z pewnością wrócimy, powiemy, jakie propozycje zgłosili kielczanie. Teraz przenosimy się do Pińczowa. Dokładnie za tydzień władzę w mieście obejmie Marcin Wojniak, wybrany przez mieszkańców w przedterminowych wyborach. Dziś w RMF Max pytamy go o plany. Wśród swoich celów wymienia utworzenie uzdrowiska i rozwój turystyki.
4: To będzie moje jedno z najważniejszych wyzwań, żeby w ciągu tych 3 lat utworzyć pierwszy zakład przyrodoleczniczy, który da szansę do tego, żebyśmy rozwijali całą bazę uzdrowiskową i co z tym się wiąże turystyczną, bo bardzo pokrewne tematy. Rozmawiałem o rewitalizacji zalewu, bulwary nad Nidą.
1: Burmistrz elekt zapowiada także inwestycje w rejonie górującej nad Pińczowem kaplicy świętej Anny, jednego z symboli miasta.
4: Podejmę działania, aby otworzyć bardziej to wzgórze dla turystów, dlatego żeby stało się miejscem dostępnym. Mam już w tej kwestii pewne plany.
1: Przypomnijmy, zmiana władzy w Pińczowie to efekt rezygnacji złożonej przez wieloletniego burmistrza Włodzimierza Baduraka. A u nas jeszcze krótko o sukcesie policjantki z Włoszczowy. Posterunkowa Natalia Sudomirska została królową strzelców podczas międzynarodowego turnieju w piłce nożnej kobiet rozegranego we Wrocławiu. W 3 meczach zdobyła 6 bramek. Między innymi dzięki niej biorące udział w rozgrywkach reprezentacja polskiej policji wywalczyła 1. miejsce. A na koniec o wsparciu dla młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych z regionu. Do 23 jednostek popłynęło 155 tysięcy złotych. To kasa z budżetu województwa. Wsparcie dostała m.in. jednostka z Bielin.
5: W drużynie jestem od 2021 roku. Jest tam świetna atmosfera, nowe znajomości, doświadczenia.
6: Ćwiczymy różne aktywności, na przykład musztrę.
5: To oczywiście wiąże się z naszą przyszłością. Mam nadzieję, że pójdziemy w to dalej, że będziemy trzymać tak dalej.
1: Mówiły Patrycja, Maja i Marysia z młodzieżowej drużyny pożarniczej w Bielinach.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Tego popołudnia w Świętokrzyskim maksymalnie od 16 do 18 stopni. Na Świętokrzyskim niebie coraz więcej chmur. Prognozowane są opady deszczu, może także zagrzmieć. Wiatr chwilami wiać może mocniej, zwłaszcza gdy nadejdzie burza. Jutro pogoda podobna, także prognozowane są opady deszczu i burze. Temperatura taka jak dziś. W sobotę może być mokro i będzie chłodniej, bo około 13 kreski na plusie. Ciśnienie w regionie wciąż poniżej normy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
8: Kofeina i podkręcone RMF Max to jest coś, co ratuje dzisiaj. Juste, Jack Style i on czy Sombr pojawią się w pierwszym kwadransie. Anka i Fiołas, witajcie po drugiej.
9: Pomagamy dowieść ten dzień do mety. RMF Max. No i nie uwierzycie, ile lewy miałby na minutę zarabiać grając w Arabii Saudyjskiej. Zaraz szczegóły na dzień dobry. Felix Janikaskada.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: RMF Max, jak zawsze świeżo. Juste, Jack Style i ona. A dzisiaj cała Polska mówi o tym, ile lewy miałby zarabiać w Arabii Saudyjskiej. Mm-hmm. 90 milionów euro rocznie. Astronomiczna, niewyobrażalna kwota, więc może łatwiej wam będzie sobie wyobrazić 185 euro na minutę bądź 3 euro na sekundę.
1: Zaczęliście właśnie przekładać to na swoją rzeczywistość? Ile zarabiacie na minutę albo na sekundę? Za moment może się okazać, że to jest nawet ponad 14 tysięcy. W naszej zabawie za dużo, za mało. Zostańcie.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
4: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Lato w Half Price.

0: 20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: New Religion, Bibi Rexa i Faithless w RMF Max. No, może jakaś podpowiedź z góry teraz by się przydała, żeby wiedzieć, ile jest na naszym koncie.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Bo my, jedyne co, to możemy podpowiedzieć, jakie są widełki. Numer telefonu wykręcamy, pora na finał zabawy. Za dużo, za mało.
0: Przede wszystkim pora odebrać telefon.
2: Czy kogoś zastaniemy?
3: Halo?
0: Halo, dzień dobry, RMF Max, się kłania Anka i Fiołas. Z kim mamy przyjemność? Kto po drugiej stronie, jak masz na imię?
3: Cześć, Mateusz.
2: Mati, jak tam twój czwartek?
4: A spoko, zjadłem obiad i zaraz wyruszam w trasę.
2: Jesteś kierowcą?
4: Wyruszam w trasę, żeby się dostać do pewnego biura i tam zrobić pewną robotę.
2: Śpiech, bo kombinuję. U nas wszystko jest dużo prostsze, Mateusz. U nas wystarczy wytypować kwotę, jaką mamy na koncie i po prostu ją wygrywasz, jeśli ci się to uda.
0: Co ty na to? Na ponad 14 tysięcy złotych. Na co by się wydał?
3: Pewnie na część na rozrywkę, a część na spłatę albo nadpłatę.
2: W jakimś pewnym biurze na pewne rzeczy. Ja wiem, że jak to wygląda. Mateusz, na naszym koncie jest na pewno więcej niż 14 331 zł, ale mniej niż 14 503 zł. Wytypuj, jaka twoim zdaniem jest na naszym koncie kwota.
3: Ja bym strzelił w 14 332 zł.
0: Niewielki ruch, ale może znaczący. 14 332.
2: O jedną złotówkę wyżej niż nasza dolna granica. No to co, sprawdzamy?
3: Sprawdźmy.
5: Za mało.
2: To było chytre, ale nieskuteczne.
0: Ale zobacz, ty przesunąłeś granicę o złotówkę, a wygrywasz 500. Gratulujemy ci.
3: Dziękuję bardzo.
2: Na pocieszkę, choć pudło zaliczyłeś, to pół tysiaka wysyłamy tobie.
3: No kiedyś się pomyliłem o złotówkę, więc tak myślałem, że może tym razem.
0: Nauczony przykrym doświadczeniem. No,
2: tym razem historia koła nie zatoczyła.
0: Innym ludziom też specjalnie nie pomogłeś, ale zawsze coś. Sam wychodzisz dzisiaj na plusie.
1: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Zapraszamy. Skoda Autoród, Kielce, ulica Krakowska 283.
3: Skoda.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: I po reklamie.
8: Tego popołudnia w Świętokrzyskim maksymalnie od 16 do 18 stopni. Na świętokrzyskim niebie coraz więcej chmur. Prognozowane są opady deszczu. Może także zagrzmieć. Wiatr chwilami wiać może mocniej, zwłaszcza gdy nadejdzie burza. Jutro pogoda podobna, także prognozowane są opady deszczu i burze. Temperatura taka jak dziś. W sobotę może być mokro i będzie chłodniej, bo około 13 kreski na plusie. Ciśnienie w regionie wciąż poniżej normy.

0: Kajo Cruz rozgrzewa w czwartkowe popołudnie w RMF Max, a gorąca dyskusja toczy się w sieci, no bo ma pojawić się nowa adaptacja filmowa Odysei. Christopher Nolan będzie jej reżyserem, a w rolę złotowłosej Greczynki Heleny ma wcielić się ciemnoskóra Lupita Nyong'o.
1: Ja wiem, że wielu zastanawia się, czy są gdzieś granice tej potrzeby równoważenia, dawania jakby różnorodności. Oczywiście.
0: Nie ujmujemy talentowi aktorskiemu Lupicie Nyong'o, ale umówmy się, była czarnoskóra Kleopatra, byli czarnoskórzy w Wikingowie. Ja się boję, gdy zaczną nowych krzyżaków kręcić, co będzie z Jagienką.

0: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Morniny są gorące.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: I po reklamie.
13: O 15.00 najnowsze informacje z kraju, z regionu i ze świata sportu. Michał Michta, zaczynamy. Ustawa frankowa z zielonym światłem od sejmowych komisji. Rządowy projekt został przyjęty, mimo że część prawników podważa jego sens. Co ma zmienić ta ustawa?
14: Dokument miałby skrócić sprawy frankowe, których w sądach są teraz dziesiątki tysięcy. Chodzi o to, jak proceduralnie rozpatrywać takie sprawy. Posłowie opozycji, ale też część przedstawicieli strony społecznej ma wątpliwości, czy projekt ustawy nadąża za rzeczywistością.
13: A tematem zajął się Igor Skrzypek.
15: Słuchacie RMF Max.
13: W to czwartkowe popołudnie, teraz we Flaszu, szybkie wieści z kieleckich dróg. Remont Alei Górników Staszicowskich na Białogoni jest już na finiszu. Ekipy zaczęły układanie ostatniej warstwy nawierzchni. Na miejscu jest Marcin Różec.
16: Tak, jestem na miejscu.
13: Czy postęp prac skutkować może utrudnieniami dla kierowców?
16: Tak, ma to związek ze wzmożonym ruchem pojazdów budowy, dlatego mogą występować chwilowe utrudnienia. Jeżeli będzie taka potrzeba, to wykonawca będzie też czasowo zamykał ulicę. W zależności od pogody te roboty potrwają jeszcze od 2 do 5 dni.
13: To przypomnijmy jeszcze, jaki jest zakres prac.
16: W tym miejscu remontowana jest nawierzchnia drogi oraz chodników. Powstają zatoki i perony autobusowe oraz nowa kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.
13: Tyle od Marcina, dzięki za te informacje. A u nas teraz krótko temat medyczny. Coraz więcej rodzących kobiet korzysta ze znieczulenia okołoporodowego. 3 lata temu decydowało się na to 6% mam, 2 lata temu już 12%, a w minionym roku to już 20% kobiet.
17: Skok podawania znieczuleń do porodu drogami natury jest efektem premii finansowej wprowadzonej przez NFZ w lipcu 2024 roku.
13: O czym mówiła Agnieszka Białas-Sitarska z Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Pozostałe tematy w skrócie. W regionie trwa nabór wniosków w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. O pieniądze na lokalne projekty mogą ubiegać się zarówno stowarzyszenia, jak i grupy nieformalne. Szczegóły są na stronie świętokrzyskiegranty.pl. W Kielcach trwają wydarzenia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Propozycje na jutro przygotowała filia przy ulicy Warszawskiej 147.
7: Będzie można konstruować statki, samoloty, samochody. Mali chłopcy będą mieli co robić. Taki ukłon w ich stronę, żeby pokazać też, że oprócz tego, że w bibliotece wypożyczamy książki, można się bardzo fajnie bawić.
13: Zapowiada Ewelina Iwan z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Początek akcji jutro o godzinie 9. Jeszcze krótka propozycja na weekend. Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach zaprasza na darmowe warsztaty Laboratorium Młodego Chemika. W sobotę będzie można także zwiedzić za darmo wystawę. To w ramach akcji pod hasłem Funduszowy Maj. A u nas pora już na popołudniowy flesz sportowy. Przedstawi go Krzysiek Chwaliński. Potem jeszcze będzie u nas aktualna prognoza pogody dla regionu.
11: Zaczynamy od koszykówki. Dziś w Orlen Basket Lidze 2 mecze ćwierćfinałowe. Energa Trefl Sopot we własnej hali podejmie Dziki Warszawa. Zespół z Trójmiasta ma rachunki do wyrównania po dotkliwej styczniowej porażce.
12: Na pewno z tego meczu przegranego u siebie aż 40 punktami trzeba wziąć dodatkową motywację. 3 mecze do wygrania, nie będzie to proste. Jedna z najlepszych drużyn w ataku w naszej lidze.
11: Mówił Jakub Pędrakowski, drugi trener Trefla. Początek o 18, a wieczorem w Warszawie Legia, najlepsza po sezonie zasadniczym, zagra z MKS Dąbrową Górniczą. Teraz tenis. Wieczorem na kort znowu wyjdzie Iga Świątek. Polka w półfinale turnieju w Rzymie zmierzy się z Eliną Świtoliną. Mecz nie wcześniej niż o 20:30.
13: Krótko o pogodzie. Pozostała część dnia przyniesie nam nieco większe zachmurzenie. W Świętokrzyskiem spodziewamy się przelotnego deszczu, lokalnie burzy. W czasie burz możliwe opady drobnego gradu, a także porywisty wiatr z południa. Po zmierzchu około 10 stopni, a w nocy od 6 do 8. Jutro w dzień będzie od 7.

0: tylko w połowie. T-shirt Igi Świątek jest biały. To White 2115 w RMF Max. Iga Świątek dziś walczyć będzie o finał turnieju w Rzymie. Zdradziła, co usłyszała od Rafy Nadala. Mhm. Powiedziała, że Rafa powtarza to samo, co jej trener i teraz gadają jej to we dwóch.
1: No to chyba nie jest dziwne, prawda? No
0: ale
1: trener
0: są efekty.
1: Z Rafą trochę pracował. Dokładnie. Ale dlaczego jak coś daje dobry efekt, to nie ma być powtarzane? My na przykład zaraz zrobimy podobnie. Będzie Rihanna i SM. Zostańcie.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? A może szukasz dobrego auta do pomnożenia kapitału? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Zapraszamy do naszych oddziałów w Kielcach, Radomiu, Stalowej Woli, Rzeszowie i Krakowie. www.flycars.pl.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
13: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
18: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
19: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
20: A właśnie, że pasuje.
21: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
22: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
23: Firma Danud S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
24: I po reklamie.
25: Najlepiej zmiksowana playlista.
26: Say no more.

0: Nic do stracenia w RMF Max mrozu, a sporo do zyskania mamy, jeśli to przejdzie. Komisja Europejska rzuciła pomysł, by powstał jeden bilet kolejowy na całą Unię. Jak pierścień władzy, jeden by złączyć wszystkich przewoźników.
1: Ale to brzmi fantastycznie, tym bardziej, że jeżeli któryś z pociągów się spóźni, to się okazuje, że nie my będziemy musieli się organizować, tylko przewoźnik nam załatwi hotel, może przekąski.
0: To trochę tak jak teraz działa w liniach lotniczych, gdy jeden samolot się spóźnia.
1: Ja bym nie miała nic przeciwko, słuchaj, jadąc na przykład do Portugalii pociągiem, żeby się tak na chwileczkę na przykład w Austrii zatrzymał, albo gdzieś w Hiszpanii. No bardzo proszę, jeszcze hotel mi załatwią.
0: Ja nie wiem jak z punktualnością pociągów w zachodniej Europie, ale patrząc na nasz rodzimy rynek, boję się, że PKP będzie musiało stawiać swoje hotele.
1: A teraz płynnie przez ten czwartek. Do przodu BTS i Swim.

0: Milky, Just the Way You Are. Robią nam lato, tymczasem właśnie, no dzisiaj te zrywające się w całym kraju nistego nizowego burze powodują, że przecież można sobie ze spokojem, siedząc w samochodzie, posłuchać utworu do końca. Poza w końcu tym, w aucie najbezpieczniej.
1: Umówmy się, uprawy to lubią. Jeżeli nie załapaliście się dotąd na deszcz, to czy będzie szansa zmyć trud niemalże całego tygodnia po południu? Zaraz szczegóły w prognozie pogody.
0: A potem kolejne hity. I'm an E, don't be so shy, choćby. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
14: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
16: Krótko o pogodzie. Pozostała część dnia przyniesie nam nieco większe zachmurzenie. W Świętokrzyskiem spodziewamy się przelotnego deszczu, lokalnie burzy. W czasie burz możliwe opady drobnego gradu, a także porywisty wiatr z południa. Po zmierzchu około 10 stopni, a w nocy od 6 do 8. Jutro w dzień będzie od 17 w Kielcach i Włoszczowie do 20 w Sandomierzu i Ostrowcu. Sporo chmur, możliwe opady, lokalnie burze, do tego jutro również mocniejsze podmuchy wiatru.

0: On umiał znikać, Houdini i Eminem w RMF Max. A to jedna z niewielu takich historii zakończona happy endem. Po 11 latach gość dostał się do swojego portfela z bitcoinami. Hasło zniknęło i cały dysk wrzucił do AI-a. I to AI wynorał stary plik z liceum z notatnika, gdzie to hasło było zapisane. 5 bitcoinów wróciło.
1: Wow. A kto zwrócił uwagę na to, że on w liceum kupił 5 bitcoinów? Ja nie wiem, ja w liceum kupowałam pizzę. Także jeżeli należycie do tej samej grupy, to jest jedno hasło klucz teraz. Hasło Max, które wysyłacie na numer 7327 za 3,69 zł. Można wygrać w ten sposób ponad 14 tysięcy złotych.
0: Dostańcie się do naszego portfela, wytypujcie, jaka jest tam kwota i weźcie ją ze sobą. 7327, SMS o treści Max.
1: Szansę, żeby zarobić kasę, można dać sobie też na rmfmax.pl, a to już Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów. Słyszę.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
4: Mix Pro Feska.
5: Nikt nie gra lepiej.
4: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Max Party jest właściciel kręgielni Bowl In w centrum rozrywki Amfitoria. Kielce Ściegiennego 513.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
9: I po reklamie.
10: To czwartkowe popołudnie, najnowszy flash i aktualna prognoza pogody. Michał Michta, zaczynamy. Katowicka firma Works 11 nie będzie mogła umieszczać na broni i amunicji znaku towarowego Obelix. Sąd Unii Europejskiej unieważnił jego rejestrację. Zgodę wydaną wcześniej przez Urząd Patentowy zaskarżył francuski wydawca komiksów.
11: Sąd uznał, że Obelix to zbyt potężny i samodzielny celebryta, by katowicka zbrojeniówka mogła robić z niego twarz dla swoich karabinów. Sędziowie przypomnieli, że imię poczciwego Gala regularnie pojawiało się na rynku symbolem R w kółeczku. To jasny dowód, że marka od dawna jest zastrzeżona i prawnie chroniona. Mówiąc pół żartem, pół serio, unijny trybunał orzekł, że jedyna legalna amunicja, którą może sygnować Obelix, to latające menhiry i pieczone dziki.
10: To była Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Słuchacie RMF Max.
10: W popołudniowym flaszu szybko przenosimy się na Kieleckie ulice. Wykonawca budowy drogi S74 kontynuuje wycinkę drzew w rejonie ulicy Jesionowej. Wkrótce, jak wiecie z RMF Max, pierwsi właściciele budynków przeznaczonych do wyburzenia, to głównie w rejonie ulicy Łódzkiej, otrzymają decyzje dotyczące wysokości odszkodowań. Obecnie rzeczoznawcy wyceniają przejęte działki.
12: Mowa o działkach i gruntach z budynkami mieszkalnymi i usługowymi. Ich właściciele decyzji powinni spodziewać się w ciągu najbliższych kilku dni. Na początku służby wojewody, które zajmują się tym tematem, wezmą pod uwagę budynki mieszkalne i usługowe.
10: Z tymi informacjami we fleszu Marcin Różyc. Wiemy, że część nieruchomości została już przekazana wykonawcy prac.
12: W tym są na przykład garaże zlokalizowane na kieleckim osiedlu Bocianek. One zostały już opróżnione przez mieszkańców i odgrodzone. Wkrótce ma się rozpocząć ich wyburzanie.
10: Przygotowaniem do budowy drogi S74 przyglądamy się na bieżąco. Teraz krótko i szybko pozostałe tematy. W Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy powstanie nowa poradnia leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. Placówka ma poprawić dostęp do specjalistycznej opieki psychiatrycznej i terapii uzależnień. Ma rozpocząć działalność do końca czerwca przyszłego roku. Jutro na kieleckim rynku wystartuje akcja Skóra pod lupą. Przez cały weekend w godzinach od 9 do 18 będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji z dermatologiem. Będzie można zbadać znamiona pojawiające się na ciele. Kończymy krótką zapowiedzią. W ten weekend będzie się działo. W sobotę Europejska Noc Muzeów. Atrakcje szykują placówki kultury z całego regionu. W Kielcach tego dnia nastąpi oficjalne otwarcie Galerii Neonów.
13: Rozświetlimy Galerię Neonów, która się znajduje na kieleckim kinie Moskwa. Projekt wykonany z budżetu obywatelskiego, już trochę testowany, ale teraz mam nadzieję, że już rozświetlą się i będą nam towarzyszyć już przy spacerach wieczornych w Kielcach.
10: Zapowiadał Jacek Kowalczyk z Urzędu Miasta Kielce. I tyle we fleszu o 16:00. To były informacje z Kielc i z regionu w pigułce.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: prognozach na końcówkę popołudnia i wieczór mamy możliwe lokalnie burze oraz przelotne opady deszczu. Wieczorem po zmierzchu 10 stopni, a w nocy od 6 do 8. Jutro około 15 kresek, ale będą mocniejsze podmuchy wiatru. Temperatura odczuwalna będzie nieco niższa. W sobotę od 10 do 12 stopni, więc chłodno. W niedzielę do 14. W weekend sporo chmur i trochę deszczu. Pogoda nie będzie zachęcała do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
15: Skoro mamy deszczowy czwartek, co rozsypać w ogrodzie, żeby pozbyć się ślimaków? Jest patent, zaraz wam go zdradzimy.
16: Najlepiej zrobić to po deszczu. Anka i Fiołas, witajcie. To Kajgo na start.

0: taki sentymentalny ten Damiano Dawid, ale przyjemnie się od niego robi. The First Time za nami.
1: A dzisiejszy deszcz warto wykorzystać, jeśli macie ogród. Co rozsypać, żeby pozbyć się ślimaków? Fosforan żelaza, kochani, jest bezpiecznym, a nie chemicznym rozwiązaniem.
0: O, proszę
1: albo,
0: bardzo.
1: Albo wysuszone fusy po kawie.
0: No.
1: To też odstrasza ślimaki.
0: Oczywiste, oczywiste. Ty widziałeś kiedyś takiego po kofeinie ślimaka, jak musiałby zasuwać? No przecież to się kłóci ze sobą, no.
1: Oksymoron, ślimak na spidzie.
0: Co innego człowiek na kofeinie. Tego popołudnia to się jeszcze przyda. A do tego Iben.

0: Ta nowość od Gibbsa, Kukona i Jonathana to jest idealna propozycja do romantycznego cruisingu po mieście.
1: Jeżeli w waszym wakacyjnym cruisingu leży w planach Zakopane, najpopularniejszym pluszakiem i najdroższym nie będzie już biały miś od zdjęć.
0: Jak to, jak
1: jest
0: to?
1: Jest nowy hit na straganach i o nim opowiemy wam za moment w RMF Max.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1+1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: razu czuć, że weekend zbliża się wielkimi krokami. Andy Dust za nami w RMF Max. Zbliżają się też wakacje i na was gotowi są już górale. Pytanie, czy wy jesteście gotowi na nowy hit straganowy Zakopanego?
1: Uwaga!
0: Pluszowe cypki, czyli no oscypki takie pluszowe, aha, z oczami. W zasadzie są dwie wersje, męska, czyli cypek, i żeńska, cypinka.
1: Ach, cypinka, to bardzo miło, bo już myślałam, że po gęsi i pipie to nic mnie nie zaskoczy, a jednak.
0: No, gdyby połączyć cypinkę z gęsią pipą, mogłoby być ciekawie, ale póki co skupmy się na cenach. Wahają się między 50 a 120 zł za największą wersję cypków.
1: No więc jaki kraj, takie labubu, umówmy się. A w ogóle to umawiamy się jutro po 13, bo dzisiaj już musimy się zbierać.
0: Anka i Fiałas, dzięki za wspólny czwartek. Bracia Kacperczyk i Wito, z nimi was zostawiamy.

0: Pluszowy Maj.
1: Jadąc przez Polskę co krok trafiamy na projekty, które zostały zrealizowane dzięki funduszom europejskim. Dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zajedziemy do Bochni i odwiedzimy najstarszą w kraju kopalnię soli. Gotowi? No to jedziemy z nami Krzysztof Zięba.
2: Ruszamy ze stacji Campi, pojedziemy na stację Kinga, czyli za kaplicę świętej Kingi. To będzie, no ruszył pociąg. To jedyna kaplica chyba na świecie, gdzie linia kolejowa przejeżdża przez jej środek. To jest takie najszersze, najdłuższe wyrobisko, bo ono ma w sumie prawie 2 kilometry. Czyli stąd transportowana była sól do tego poziomu i podszyb do wywiezienia na górę.
3: Przed nami ta podziemna kaplica.
2: Teraz właśnie przejeżdżamy przez kaplicę
3: i kończymy.
2: I dojeżdżamy do stacji Kinga.
1: Kolejka odhaczona, ale to nie wszystkie atrakcje.
4: Możemy przepłynąć pod ziemią łodzią, możemy zjechać 140-metrowej długości zjeżdżania do komory ważen.
1: No to próbujemy, dobrze, co robimy?
2: Siada się na takiej specjalnej poduszce.
1: A tamten pan na dole mnie złapie.
2: Tak, tak.
1: No i tak dojechaliśmy do końca tego zwiedzania, ale przed nami jeszcze wiele fajnych miejsc, które powstały dzięki funduszom z Unii, bo te pieniądze pomagają.
4: Zdecydowanie pomagają. Są to bardzo znaczące środki, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne.
1: A już teraz wpadajcie na rmfmax.pl, bo mamy dla was konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
5: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
6: Reklama.
7: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Echo w Kielcach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
18: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Autoroute, Kielce, ulica Krakowska 283. Skoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Haj Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Małżeństwo to tysiące wspólnych poranków. W salonie W-Kruk w Galerii Ostrowiec sprawimy, by każdy z nich był wyjątkowy. Tylko teraz wybierzcie swój wymarzony komplet obrączek z rabatem 20%, a luksusowe filiżanki do kawy marki Rosenthal otrzymacie od nas w prezencie. Zapraszamy nowych i obecnych członków klubu dla przyjaciół W-Kruk. Oferta dostępna wyłącznie w Galerii Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.

0: To już godzina 17, pora na flash i aktualną prognozę pogody. Michał Michta, zaczynamy. Wakacje coraz bliżej. Jeżeli na zagraniczny wypad zamierzacie zabrać swojego psa, zadbajcie o wyrobienie mu paszportu z odpowiednim wyprzedzeniem. Na ostatnią chwilę może to się nie udać.
1: Najważniejsze jest to, żebyśmy mieli skoordynowane szczepienia przeciw wściekliźnie z wydaniem paszportu. Nie przesypiajmy tego, bo paszport możemy mieć 2 miesiące przed wyjazdem, możemy mieć i rok przed wyjazdem, ale nie na ostatnią chwilę.
0: Apeluje weterynarz Leonard Gugała. Paszport jest niezbędny do podróżowania z pupilem po krajach Unii Europejskiej.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Teraz krótko o tym, co na drogach. Są zmiany w rejonie Placu Wolności w Kielcach. Tam wprowadzono właśnie łamane pierwszeństwo. Hipoteczna i Śniadeckich nie są już drogami z pierwszeństwem. Stanął tam także znak stop. Do fleszu o 17 wracamy do niebezpiecznej jazdy hulajnogami. W regionie dochodzi do coraz większej liczby zdarzeń z ich udziałem. Tylko w ostatnich dniach w Ostrowcu odnotowano 2 takie wypadki.
3: Do pierwszego z tych zdarzeń doszło na ulicy 11 listopada. 14-letnia dziewczynka poruszała się po ścieżce rowerowej. W pewnym momencie straciła panowanie nad hulajnogą i upadła. W związku z obrażeniami została przetransportowana do szpitala śmigłowcem. Drugie zdarzenie też miało miejsce na ulicy 11 listopada, tym razem na sklepowym parkingu. 13-latka przejechała przez wolne miejsca parkingowe i wjechała wprost pod prawidłowo jadące auto.
0: To był nasz reporter Marcin Różyc. Szybki rzut oka do Pińczowa. Dziś w RMF Max pod lupę bierzemy plany nowego burmistrza. Jak wiecie, dokładnie za tydzień władzę w mieście obejmie Marcin Wojniak, wybrany w niedzielę w przedterminowych wyborach. Jak zapowiada, będzie starał się o dotacje na remonty dróg.
4: Podejmę wszelkie działania zarówno w tej kwestii z urzędem marszałkowskim, jak i z urzędem wojewódzkim w celu pozyskania środków, bo uważam, że tego typu działań jako cały nasz teren, bo nie będę tutaj rozróżniał, czy to powiat, czy gmina, uważam, że tu powinniśmy przyłożyć więcej pracy do tego, żeby korzystać ze środków zewnętrznych.
0: Zapowiada Marcin Wojniak, burmistrz elekt Pińczowa. A na koniec jeszcze o popularnych w regionie dziecięcych i młodzieżowych drużynach pożarniczych. Działają przy wielu jednostkach OSP. Teraz, jak wiecie, z RMF Max dostały wsparcie z budżetu województwa. To w sumie 155 tysięcy złotych dla 23 jednostek. Między innymi dla tej w Potoku Wielkim koło Jędrzejowa.
5: No, zajawkę taką miałem zawsze od straży. No i stwierdziłem, że jeżeli jest, to się zapiszę. Wszystko jest fajnie. Najciekawsze są zazwyczaj jak się przygotowania do zawodów. W planach mam zostać normalnie członkiem OSP takim wyjazdowym.
0: Mówił Bartosz Michalski z młodzieżowej drużyny pożarniczej w Potoku Wielkim. To były informacje w skrócie o 17, a w kolejnym fleszu za niespełna godzinę powiemy Wam m.in. o nowym muzeum, które pojawi się na mapie Sandomierza. Zdradzimy, czemu będzie poświęcone i kiedy zostanie otwarte.
2: Nie spinaj się! Sprawdź pogodę w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Dzisiaj może jeszcze u nas pokropić i zagrznieć. Po zmierzchu w regionie świętokrzyskim będzie około 10 kresek, w nocy od 6 do 8. Nocą zachmurzenie umiarkowane okresami duże, miejscami słabe przelotne opady deszczu. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Maksymalnie będzie od 17 stopni na zachodzie województwa do 20 na wschodzie regionu. Najcieplej będzie więc w Sandomierzu, a najchłodniej w okolicach Włoszczowy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Kochani, odważnym kraulem wpływamy w dzisiejszy kanał nadawczy i płyniemy przez niego z otwartymi oczami.
7: Ale w okularkach, tak żeby nie szczypało w oczka.
6: To właśnie, bo no, w kanałach to różnie też z tą czystością wody.
7: Ale my czyści, zwarci, gotowi, trochę zmęczeni, ale z dobrą energią rozkręcamy kanał nadawczy. Natalia Kawałek.
6: Michał Siwek.
7: Jedziemy z tym.

0: to jest energia, to jest moc, to jest ATB i Ecstasy w RMF Max, w kanale nadawczym.
1: To ja już nawet nie wiem, co więcej powiedzieć, ale cudowny jest ten numer. I Natalia dzisiaj twierdzi, że ma dużo energii, bo była dzisiaj rano na treningu. Ja mówię, poczekaj, jeszcze jutro rano obudzisz.
0: Jutro rano jeszcze będzie dobrze, mamy to ustalone, dopiero sobota będzie bolesna. Ja to wiem, że moje ciało potrzebuje więcej czasu na zakwasy.
1: Ale dzisiaj elegancko, uśmiech
0: nie,
1: tutaj,
0: super.
1: Źrenice lekko rozszerzone.
0: Tak, a tylko jedną kawę piłam i to nie świeżo po treningu, tylko trochę później, więc ja już tutaj nogi, no przebieram nogami tak, że ja nie wiem, jak ja wytrzymam przed mikrofonem do 20. Ja ci gdzieś ucieknę.
1: Ja wytrzymam z tobą przed mikrofonem. Co wam daje energię? Piszcie na Messenger RMF Max. Z tego dziś będziemy pisali piosenkę.
0: Tak, i z tego będziemy was trochę rozliczali, ale tylko troszeczkę.
1: Odrobineczkę, tak.
0: Co wam daje energię? Piszcie na Messengera RMF Max. Przyjmujemy wszelkie propozycje, a później piszemy z tego piosenkę, którą jeszcze w tej godzinie usłyszycie na naszej antenie.
1: Myślisz, że napisze Kizo? Daje energię mi piękna pogoda.
0: Ej, liczę na to.
2: To miasto pachnie jak gota.
0: Kizo, jeżeli nas słyszysz, pisz śmiało Messenger RMF Max albo

0: Anima i Joży, Beautiful. No pięknie, pięknie gramy w RMF Max, ale mamy dla was też piękny skandal prosto z Częstochowy. Częstochowa, pozdrawiamy was, wariaty.
1: Miasto, które powstrzymało Szwedów. Obrońcy Częstochowy. Nie obronili się przed najazdem z Konina.
0: Najazdem jednoosobowej armii, można powiedzieć. Chodzi o Fagatę, która zagra na częstochowskich juwenaliach 22 maja. No i studenci są oburzeni, że to jest skandal, że to jest w ogóle niepoważne, że powinni ją odwołać, jakoś wyjść z twarzą, że to jest obrażanie studentów, tak. Patologia. Słuchajcie, same komentarze tego typu się pojawiają.
1: Dzisiaj oczywiście ratusz odcina od organizacji tego koncertu. Mówi, że oni sobie tam wybierają, kogo chcą.
0: My rączki mieliśmy tutaj, nie my klikaliśmy w rezerwację.
1: Rączki nad kołdrą.
0: Dokładnie.
1: No i oprócz tego Fagata też obiecuje, ale spokojnie, spokojnie, będzie tak, że będzie grzecznie.
0: Ja czekam na to, aż ona zmieni teksty, że to będzie Fagata, ładna dziewczyna spod Konina.
1: Max. Nie wiem, czy tego Konina też nie trzeba zmienić.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Chcę pod kątem nocy ukryć nas.
4: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
5: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu. Mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
4: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max.
6: Je te cherchais dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Katy Perry w RMF Max. Oj, a co to mi się takie napięcie zrobiło?
1: Nie, zostaw.
0: Zostawić?
1: Zostaw, bo będzie napięcie.
0: Dobrze.
1: Dzisiaj o 20:30.

0: Iga Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną i to będzie mecz, ważny mecz. Prawda?
1: Nie, no buduj to napięcie.
0: Nie mam nic więcej do powiedzenia.
1: Kochani, to jest półfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie, czyli to...
0: Roma,
1: yeah. Zwycięstwo.
0: Na to liczymy.
1: I w finale czeka już Coco Gauff. Nie, bo to
0: mi się... Ona już czeka. Ona już z tą paletką. Gdzie jest ta druga?
1: Źle mi się mówi. O. Taki klimat bardziej potrzebuje do mówienia o Idze Świątek, bo ona wreszcie buduje taką naprawdę spektakularną formę po okresie trochę gorszych występów. Choć jak dziennikarze próbują ją o to pytać, to strasznie ich tam niszczy, jak ktoś powiedział: Iga, czy możemy powiedzieć, że wracasz po zwycięstwa? To Iga spojrzała na niego i powiedziała: to gdzie ja byłam?
0: Nie wiem, ale też nie chciałabym być bardzo w skórze tego dziennikarza, który zadaje pytania. Ja w ogóle nie wiem, czy ja bym była w stanie jej zadać jakiekolwiek pytanie. Czy ona by mnie nie zniszczyła właśnie taką reakcją?
1: Nie, ciebie nie, bo ona ma na drugie Natalię, tak jak ty masz na pierwsze. I to jest taka więź, której nie jesteś w stanie zniszczyć. Iga Świątek dziś o 20:30 walczy o finał WTA w Rzymie, więc warto włączyć, warto kibicować. My na pewno będziemy to robić.
0: I oczywiście warto zostać blisko RMF Max, bo nie tylko newsy sportowe, ale też fantastyczne bęgery podrzucamy. To Bledka. Daleko stąd.

0: On wie, jak napisać piosenkę o ciarkach, tak żeby faktycznie mieć ciarki. Jedyny, niepowtarzalny Ed Sheeran, który piosenkę może zrobić ze wszystkiego.
1: To zupełnie tak jak my, ja i Natalia, którzy piszemy dziś piosenkę o tym, co daje wam energię. Już za późno, żeby dorzucać swoje wiadomości na Messenger RMF Max, ale nie za późno, żeby zostać z nami, żeby tej piosenki posłuchać w RMF Max.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: I po reklamie.

Dzisiaj może jeszcze u nas pokropić i zagrznieć. Po zmierzchu w regionie świętokrzyskim będzie około 10 kresek, w nocy od 6 do 8. Nocą zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami słabe, przelotne opady deszczu. A jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Maksymalnie będzie od 17 stopni na zachodzie województwa do 20 na wschodzie regionu. Najcieplej będzie więc w Sandomierzu, a najchłodniej w okolicach Włoszczowy.

0: ale to jest duo Alok i Kalik Dive Into Me. I myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że Alok to jest taki gość, który aktualnie jest na fali wznoszącej i swoją drogą, gdybyście chcieli go usłyszeć na żywo, to 24 maja będzie w Warszawie i bilety chyba nawet jeszcze są. Z tego co widzę, jest też opcja, żeby złapać go na jakimś festiwalu muzycznym, także moi drodzy, fani Aloka, po prostu się rozglądajcie po internecie.
1: Ale teraz coś lepszego niż Alok. Ja pozwolę sobie zaryzykować takie stwierdzenie. Piosenka napisana przez nas osobiście, oczywiście o rzeczach, które dają wam energię.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Kawałek.

0: taki ze mnie macho.
1: RMF Max.
2: Hity na maksa.
3: Hity na maksa.
4: Macho. Kobiety nie wybaczczo.
5: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Co to jest za energetyczny duet? Dziś w ogóle słowo energia jest jakimś punktem przewodnim naszego kanału nadawczego w RMF Max.
1: Oj tak, to się wszystko przewija i myślę, że jeszcze będzie przewijać, bo ta energia powróci po 18, bo będziemy mieli dla was coś smakowitego. Max. Takie tako.
0: Tako Hemingway niedługo gra koncert. I można się na niego wybrać. Tylko tyle mówię, już nic więcej nie mówię.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini ZK Motors. Radom, ulica Warszawska 234.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2304.

0: Omoda Jayku, Kielce Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Mix Profeska.
2: Nikt nie gra lepiej.
1: Slay! Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
3: Sponsorem programu Max Party jest właściciel kręgielni Bowl In w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513.
0: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Słuchacie RMF Max na naszej antenie o tym, co ważne w regionie. Michał Michta, zapraszam na flash. Na początek krótki raport z kieleckich ulic. Na liście utrudnień cały czas Jesionowa. Tu kontynuowana jest wycinka drzew, rozkręcają się prace na Warszawskiej. Chodzi o odcinek od Orka na Dosikorskiego. Także na Batalionów Chłopskich tu prace ruszyły między ulicą Malików a Zakładową. Dobra informacja z Alei Górników Staszicowskich, tu układana jest już ostatnia warstwa nawierzchni. Utrudnień spodziewajcie się na KSM-ie. W przebudowie jest skrzyżowanie Leszczyńskiej ze Śląską. W przyszłym tygodniu na kilka dni zostanie ono całkowicie zamknięte dla ruchu. Przenosimy się szybko do Starachowic, a uwagę prosimy tych, którzy myślą o nowym mieszkaniu. Przy ulicy Polnej dobiega końca budowa bloków z lokalami komunalnymi.
2: W ramach tych prac powstaje 3 budynki wielorodzinne, w każdym z nich po 12 mieszkań, w sumie 36 lokali. Na zewnątrz wybudowane 36 miejsc postojowych.
1: Informuje prezydent Starachowic Marek Materek. To inwestycja za prawie 16 milionów złotych.
2: Dofinansowanie łącznie to blisko 94%, a około 6% to wkład własny miasta Starachowice do realizacji tego przedsięwzięcia.
1: Dodał prezydent. I jeszcze jedna informacja ze Starachowic. Tam ruszyła przebudowa ulicy Kasztanowej. Szutrowa droga zyska nową asfaltową nawierzchnię. I pozostałe tematy w skrócie. Znamy termin referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Górno. Krajowe Biuro Wyborcze przekazało, że głosowanie odbędzie się 21 czerwca. To będzie już drugie referendum w sprawie odwołania radnych. Poprzednie było nieważne z powodu niskiej frekwencji.
3: To jest RMF Max.
1: A my zmieniamy temat. W Sandomierzu powstanie muzeum i centrum winiarstwa. Jak ustalił nasz reporter Marcin Różyc, to inicjatywa, którą miasto będzie realizować wspólnie z Sandomierskim Stowarzyszeniem Winiarzy.
4: Muzeum znajdzie się w samym centrum miasta. Jego siedzibą będzie kamienica przy ulicy Opatowskiej. Do tej pory były plany, żeby sprzedać ten obiekt. Nie znalazł się jednak nikt chętny, aby go kupić. Dlatego pomieszczenia zostaną wyremontowane. Miasto stara się o około 10 milionów złotych dotacji z funduszy unijnych na ten cel.
1: Marcin, a co znajdzie się w tym nowym ośrodku?
4: Będą to m.in. wystawy prezentujące rozwój lokalnych win. Odwiedzający zobaczą sprzęt potrzebny do produkcji wina i dowiedzą się więcej o lokalnych tradycjach. Początki winiarstwa w mieście sięgają pierwszej połowy XIII wieku. Sam obiekt będzie najwcześniej dostępny do zwiedzania za około półtora roku.
1: Tyle od Marcina. Kibice industrii, na koniec jeszcze krótka informacja dla Was. Kielecki klub wydał książkę poświęconą 60-letniej historii klubu. Jest w niej wiele ciekawostek.
5: Historia też i Polski przez te 60 lat się bardzo intensywnie zmieniała. Klub też miał bardzo burzliwą historię, więc to wszystko tworzy taką naprawdę wybuchową całość. Bardzo dużo się dzieje, bardzo jest dużo różnych ciekawostek, informacji.
1: O czym mówiła nam autorka książki Anna Benicewicz-Miazga.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Co nowego w pogodzie? O tym teraz w skrócie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, czasem duże. Miejscami przelotne opady deszczu, minimalnie od 6 do 8 stopni. A jutro w Świętokrzyskiem w ciągu dnia sporo chmur, lokalnie przejaśnienia, do tego przelotne opady deszczu, może także zagrzmieć. W Końskich i w Łuszczowie 17 stopni, w Kielcach, Starachowicach, także w Busku do 18, na w pasie do Ostrowca przez opatów Postaszów maksymalnie 19, nawet 20 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: To jest RMF Max i zaczynamy mocno, bo zaczynamy od Loco Loco, od Gordo, a za mikrofonami Michał Siwek,
7: Natalia Kawałek. Później po Loco Loco będzie Pitbull, a później będą jeszcze bilety na Taco Hemingwaya.

0: Legenda Pitbull we własnej osobie w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: I po tym nie musielibyśmy dodawać już nic, ale mamy coś do dodania, wręcz do dania wam. Podwójny bilet na najbliższy koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku 16 maja. To są koncerty, które generalnie są wyprzedane, są jakieś pojedyncze bilety na resale'ach, ale wiecie, tam te ceny są średnio interesujące, a my mamy za darmo dla was bilety.
0: Za darmo! Mm-hmm. Nic się nie płaci, drodzy państwo.
2: Nic.
0: To tak jak promocja, tylko taka 100%.
2: Tak, to jest najlepszy rabat, jaki możemy wam dać. Rabat 100%.
0: Dzień dobry, możemy państwu zaproponować rabat 100%, tak. Tylko jedyne, co trzeba zrobić, to zgłosić się do zabawy, drodzy państwo, kreatywną odpowiedzią na pytanie, co robisz tak o...
2: Tego, o tego, tego, o tego. No, to możecie do nas śmiało pisać na Messengerze RMF Max, piszcie do nas priv, no i sobie znajdziemy tych, którzy coś dobrze robią. Tego.

0: No trzeba było pozwolić jej dośpiewać. Dua Lipa w RMF Max, podróżniczka, dziewczyna, która zasypuje Instagrama takimi pięknymi zdjęciami, że nic, tylko jej pozazdrościć, ale jest wiele osób, że...
1: A czego są te zdjęcia piękne u Dua Lipy?
0: Jej, ale też widoków, jej narzeczonego, wkrótce męża, jedzenia, wszystkiego.
1: To koniecznie muszę odwiedzić jej Instagram w takim razie.
0: Proszę cię, przecież wiem, że obserwujesz. Ty już tutaj nie bajeruj, nie bajeruj, błagam cię.
1: Ale a propos podróży, Salvatore Curcio. Tak to się czyta?
0: Nie mam pojęcia, nie znam pana.
1: Salvatore Curcio. Umówmy się na potrzeby dzisiejszej rozmowy, że właśnie tak się czyta jego nazwisko, bo pięknie to brzmi. Curcio. Pan Curcio to jest instagramer, który relacjonuje swoje życie w Polsce, ale oczywiście jest Włochem.
0: Jest Włochem, ale Polską jest zachwycony, zaczarowany i ostatnio na przykład wrzucił na Instagrama takie nagranie, że polskie pociągi to jest w ogóle zupełnie inna gęstość i że on poleca totalnie, że w polskich pociągach jest spokój, że jest pięknie i na przykład wrzucił takiego podróżnego, który sobie siedzi w ciszy w wagonie bezprzedziałowym i robi na szydełku.
1: To jest niesamowite, bo ja jakoś akurat zawsze tymi innymi pociągami muszę jeździć, wiesz?
0: Słuchaj, chyba nie tylko ty. Pan Curcio to ma fart. No, duży. Reklama.
2: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
8: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z roller coasterami.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
11: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
12: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
13: Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum najlepszych napojów rzemieślniczych, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe napoje z całej Polski, rękodzielnicy, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Napojów Rzemieślniczych to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: media-ekspert.pl. Bo w media ekspert
1: nie masz. Trwa nabór do 7. edycji Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego. Świętokrzyski Fundusz Lokalny to kompleksowy program wsparcia aktywności społecznej. Jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania społecznego i rozwój oddolnych inicjatyw. Wejdź na stronę www.świętokrzyskiegranty.pl i dowiedz się więcej. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja imienia Stefana Artwińskiego. Projekt sfinansowano ze środków NIF CRSO w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: No i takie emocje pojawiły się w studiu, drodzy państwo, że aż się końcówka Damiana Dawida ucięła. Ale spokojnie, zastąpimy tę piosenkę czymś równie wartościowym. Dominiką. Dzień dobry, Dominika.
1: Dzień dobry, hej.
2: Dominika, pierwsze pytanie do ciebie. Co robisz tak o...
1: Tak o, łowię sobie rybki, no i trenuję pieski, moje prywatne pieski.
2: Ale napisałaś nam jeszcze, że aktualnie jedziesz zdać egzamin na kartę wędkarską.
1: Tak, to prawda, właśnie to robię w tym momencie.
2: Słuchaj, jest też szansa, że złowisz jeszcze bilety na Taco Hemingwaya, także mamy nadzieję, że...
0: Czy my tak szybko przeszliśmy dalej od tematu karty wędkarskiej? Ja chcę wiedzieć, czy są jak na przykład mandaty.

0: Za złe zarzucenie wędki do jeziora? Czy co na tej karcie wędkarskiej się robi?
1: To znaczy karta jest niepotrzebna do tego, żebym mogła sobie legalnie łowić na zbiornikach państwowych, ale aktualnie łowiłam cały czas na komercyjnych, także wszystko legalnie oczywiście.
2: Czyli to jest trochę tak jak karta rowerowa po prostu, okay. Jak chcesz łowić, tak. To dobrze mieć.
0: No, myślałem, że bardziej spektakularne jednak tutaj są jakieś ryzyka. Ale dobrze, Dominika, tak, dzisiaj do złowienia wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, w związku z tym właśnie było to pytanie. Ty znasz zasady, ale przypomnij słuchaczom. Trzy cytaty zostaną ci zaprezentowane, a ty będziesz musiała zdecydować i rozróżnić, czy to cytat z piosenki Taco Hemingwaya, czy to cytat z Ernesta Hemingwaya.
2: Czyli krótko mówiąc, który to Hemingway? Którego znasz lepiej?
1: Chyba tego pierwszego.
2: Chyba Taco. No mamy nadzieję, no bo w sumie bilety mamy na Taco Hemingwaya, na Ernesta to nie bardzo. Nie mamy też żadnych książek tutaj w redakcji. Także mamy nadzieję, że poradzisz sobie dobrze. Czy jesteś gotowa, żeby usłyszeć pierwszy cytat?
1: Tak, jestem.
2: No to lećmy z tym.
3: Kocham spać. Moje życie ma skłonność do rozpadania się na kawałki, kiedy jestem obudzony.
2: Brzmi ci to bardziej jako numer Taco, czy bardziej coś z pana Ernesta?
1: No bardziej coś z pana Ernesta.
2: Sprawdźmy.
3: Tu Ernest Hemingway, co tam wariaty? Myśleliście, że to Taco? Ha, ha, ha. Nie. To ja.
0: To było autentyczne nagranie Ernesta Hemingwaya.
2: Tak, nagrał nam głosówkę na Messengerze. Tak,
0: ale to oznacza, że twoja odpowiedź była poprawna, Dominika. Punkt super. Dla ciebie, tak jest.
1: Super.
2: Czyli krótko mówiąc, potrzebujesz jeszcze jednego punktu, żeby mieć podwójne bilety na koncert Taco Hemingwaya w Gdańsku 16 maja, więc no mamy nadzieję, że się to uda. Zobaczymy.
0: Posłuchaj.
3: Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi.
2: Ernest czy Taco?
1: No powiedziałabym, że Taco.
0: Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź?
2: Czy potrzebujesz telefonu do przyjaciela?
1: Ostateczna.
0: To sprawdzamy.
4: Kiedy wieczór zmienia się w świt, coś dobija się do mych drzwi.
0: A mi coś mówi, że to nie brzmi jak Ernest Hemingway, co oznacza, Dominika, że ty się wybierasz na koncert Taco.
1: Wow, brawo, super, to na sobie gratuluję.
2: Też ci gratulujemy, bo byłaś lekko zestresowana. A tutaj proszę bardzo, rozpykałaś, zrobiłaś to tak o, po prostu.
1: Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
0: Gratulujemy dla ciebie, gra teraz Taco na Fidei Tamagotchi w RMF Max. A ty zaraz zabieraj swoją kartę wędkarską na koncert i po prostu w naszym imieniu baw się świetnie.
1: Patrz. Dzięki.

0: Dziś jest klątwa wisząca nad RMF Max, drodzy państwo. Piosenki nie mogą zostać dokończone.
1: To ja się wiem, znowu jak ta klątwa wydarzyło. Ma na imię, słuchaj, ale nie wypowiem tego imienia, bo to jest imię, którego wypowiadać nie wolno.
0: Nie wolno!
1: Za co powiedzieć, że za chwilę prognoza pogody i będziecie ze wszystkim na bieżąco.
0: Max! Bez klątwy ruszamy dalej w ten dzień.

0: Pizza.
1: Co nowego w pogodzie? O tym teraz w skrócie. W nocy zachmurzenie umiarkowane, czasem duże. Miejscami przelotne opady deszczu, minimalnie od 6 do 8 stopni. A jutro w Świętokrzyskiem w ciągu dnia sporo chmur, lokalnie przejaśnienia, do tego przelotne opady deszczu, może także zagrzmieć. W Końskich i w Łuszczowie 17 stopni, w Kielcach, Starachowicach, także w Busku do 18, na wpasie do Ostrowca przez opatów po Staszów maksymalnie 19, nawet 20 kresek.

0: Bob Sinclair, World, Hold On. Świecie, zatrzymaj się, bo faktycznie jest temat, nad którym trzeba się zatrzymać. Bo to jest za grube, żeby o tym nie powiedzieć.
1: Łódź, Częstochowa, Hongkong. Co łączy te trzy miejsca?
0: Henry Cavill, który porusza się w skórzanym płaszczu i macha mieczem.
1: Słuchajcie, to jest niesamowite, bo polski internet obiegły zdjęcia, informacje o Henrym Cavillu wymachującym mieczem na łódzkim dworcu.
0: Jeżeli ktoś nie kojarzy, Henry Cavill to jest ten aktor, który grał Wiedźmina, grał Supermana i on jest taki piękny i potężny i mówi, że żeby poderwać dziewczynę, to wystarczy po prostu zagadać, jemu żadna nigdy nie odmówiła.
1: Znaczy, jak na niego patrzę, to ja mu się nie dziwię rzeczywiście.
0: Też byś mu nie odmówił, co?
1: On nawet nie musi gadać.
0: No tak.
1: Ja absolutnie bym mu nie odmówił. Henrymu?
0: W życiu. Nie ma szans. Ale to jest niesamowite. Idziesz sobie na pociąg, a tam Henry Cavill z mieczem w dłoni biega, macha. Co się dzieje?
1: Także nagrywali już w Łodzi, właśnie mają się później przenieść do Częstochowy, a na koniec, uwaga, uwaga, do Hongkongu.
0: To jest niesamowite. Ale tak myślę, że Henry po tym, jak zobaczył najpierw Łódź i to dworzec w Łodzi, później Częstochowę, on już niczego więcej w życiu nie potrzebuje. Myślę, że to wywrze na nim, na pewno już wywarło spore wrażenie.
1: Jak jeszcze w Częstochowie na Juwenaliach wpadnie na koncert Fagaty? Proszę cię.
0: Wow.
1: Nigdy nie będzie taki sam.

0: zobaczcie, jak piosenka do końca leci.
1: Nacieszmy się tym. Nie wiadomo, ile razy nam się to jeszcze przydarzy.
0: Ale do samego końca John Summit z numerem All The Time i przed nami cała godzina całych piosenek, drodzy państwo. Będzie Jazzy Spritz, będzie Nico and Vince w numerze Am I Wrong. Ale to jest wakacyjny klasyczek.
1: Ale ty obiecujesz. Ale to ja cię trzymam za słowa.
0: Trzymaj, damy radę. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Kielce, transportowców 9. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
5: Lato w Half Price.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Katowice Krakowska 297A oraz Radom Warszawska 220.
1: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
2: Mix Profeska.
3: Nikt nie gra lepiej.
2: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
4: Sponsorem programu Max Party jest właściciel kręgielni Bowl In w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513.
5: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
6: I po reklamie.

0: W RMF Max teraz krótko o tym, co w regionie. Michał Michta w studiu, zapraszam na Flash. Zaczynamy od przygotowań do wyburzeń budynków, które kolidują z planowaną w Kielcach budową drogi S74. Jak dowiedziało się RMF Max, niebawem pierwsi właściciele nieruchomości będą otrzymywać decyzje dotyczące wysokości odszkodowań. Obecnie rzeczoznawcy wyceniają przejęte działki. Drogowcy przekazali już wykonawcy prac, m.in. garaże na osiedlu Bocianek. Mieszkańcy nie mogą już z nich korzystać. A teraz szybko zaglądamy do Pińczowa. Utworzenie w mieście uzdrowiska i rozwój turystyki. To plany nowego burmistrza. Dokładnie za tydzień urzędowanie rozpocznie Marcin Wojniak, wybrany w przedterminowych wyborach. W rozmowie z RMF Max burmistrz elekt zapowiada także wsparcie lokalnego biznesu.
1: Chciałbym traktować preferencyjnie podmioty gospodarcze, które będą tworzyć nowe miejsca pracy. Nie muszą to być nowe podmioty, nie muszą to być podmioty z naszego terenu. Każdy podmiot, który będzie chciał tworzyć nowe miejsca pracy, chciałbym, żeby był traktowany preferencyjnie. Ja oczywiście będę aktywnie uczestniczył we wszystkich spotkaniach z przedsiębiorcami, którzy tworzą te miejsca pracy.
0: Mówił Marcin Wojniak, burmistrz elekt Pińczowa. A teraz pozostałe tematy. Coraz więcej rodzących kobiet korzysta ze znieczulenia przy porodzie. Tak wynika z danych, które przekazuje nam Agnieszka Białas-Sitarska z NFZ-u w Kielcach.
2: Rok temu ze znieczulenia skorzystało 20% rodzących drogami natury. W 2024 roku było to 12% pań, a jeszcze rok wcześniej, czyli w 2023 roku, ze znieczulenia skorzystało zaledwie 6% rodzących.
0: Liderem w stosowaniu znieczulenia okołoporodowego jest Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka. Teraz krótko o wsparciu dla młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych z regionu. Do 23 jednostek popłynęło 155 tysięcy złotych. To kasa z budżetu województwa. Wsparcie dostała m.in. jednostka z Bielin.
3: Jest tam świetna atmosfera, nowe znajomości, doświadczenia.
4: No, ćwiczymy różne aktywności,
5: na przykład musztrę.
3: To oczywiście wiąże się z naszą przyszłością. Mam nadzieję, że pójdziemy całą drużyną w to dalej.
0: Mówiły Patrycja, Maja i Marysia z młodzieżowej drużyny pożarniczej w Bielinach. Na koniec opcja na weekend na deski teatru Kubuś wraca wesele. Sztuka skierowana jest do młodzieży i dorosłych. Reżyser mówi, że dzieło Wyspiańskiego wciąż jest aktualne.
6: W niebie jakiś ruch, jakiś wojny, jakiś dziwy.
7: My jesteśmy narodem, który bardzo łatwo i dzielnie odzyskuje, a bardzo ciężko nam jest utrzymać wszystko, żeby grało jak w tym mechanizmie, który pokażemy tych tańczących lalek na kołowrotku. Bardzo ciężko jest utrzymać się później, jak już odzyskamy tę wolność.
6: O mój Boże, jakiś chory!
0: Opowiadał reżyser Krzysztof Szuster.

0: Nocą może pokropić, będzie u nas od 6 do 8 stopni. A jutro na obszarze województwa świętokrzyskiego maksymalnie od 17 do 19, 20. Przy czym te wyższe wartości będą tylko na wschodzie naszego regionu. Poza tym sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Na mapach meteo są także przelotne opady deszczu, miejscami burze. W weekend dużo chmur, chłodniej, w sobotę do 14 stopni, w niedzielę do 16. Możliwe przelotne opady deszczu.
1: Taktyczne zagranie pauzą. My umiemy to zrobić i czasem to robimy, ale za chwilę się zacznie ostra naparzanka bangerami, hitami na maksa, Jazzy i Spritz, to z tym duetem zaczniemy. Jak sobie Siwek włączy mikrofon, to co powie, no?
2: Rzecz. Ja nie wiem, czy dziś dam radę wcisnąć jakiś przycisk, który jest tym przyciskiem, który chcę wcisnąć i który należy wcisnąć, ale jak już mi się to uda, to zobaczycie!

0: Z zawodu ewidentnie szansonista to Somber, Back to Friends. No pięknie nam te piosenki śpiewa.
1: Jak trafiłaś na głupka przy drugim mikrofonie i musisz mi wytłumaczyć, o co ci chodzi.
0: Szansonista? No, że śpiewa piosenki. To tak z francuska się mówi.
1: Ja myślałem, że chodzi o jakąś szansę.
0: Daje nam szansę na to, żeby się zakochać w muzyce i w nim każdego dnia. To się wszystko zgadza, słuchaj. To wszystko da się uzasadnić.
1: Poetka w studiu. Dziękujemy bardzo. Przejdźmy do zabawy, bo zabawa jest i się rozwija pięknie. Zawodówka po raz kolejny wraca do RMF Max. Trzeba tylko napisać, za co kochasz swoją robotę na Messengerze. No i w ten sposób można wejść właśnie do tej zabawy.
0: Ale stop. Zanim nam to napiszecie, pamiętajcie, chodzi o to, żebyście napisali tak, żeby nie było wiadomo, o co chodzi, a my będziemy musieli odgadnąć, a czasu na to wcale nie będzie dużo. Także macie nas trochę wpuścić w maliny, trochę nam utrudnić życie. A jeżeli nam dobrze będziecie utrudniać, to będziemy mieli gadżety RMF Max, takie fajne. Fajne, różne, ciepłe, ale na upalną pogodę też takie zimne się znajdą.
1: Wszystko będzie. Messenger RMF Max, za co kochasz swoją robotę.

0: Co za głos, co za piosenka, co za hit. Roxy, Faust, RMF Max ciągle z wami. Jak wam coś jeszcze do zrobienia dziś zostało, to warto z nami też zostać, bo tutaj energii będzie wystarczająco, żeby to wszystko jeszcze dziś sobie załatwić.
1: Taki jest plan. Energią będziemy się dzielić, bez kawy będziemy wam dodawać po prostu takiej mocy, takiego powera, że słuchajcie, nagle się zrobi 20 i poczujecie, a to już w sumie po robocie.
0: Ja też pozwoliłem sobie, a propos tej energii, taką listę wyświetlić i przytoczę ją, a potem powiem, o co chodzi, dobra? Skolim, Edyta Górniak, Grupson, Oskar Cyms, Zalia, Trzech Króli, Majka Jeżowska, Mortal, Posti, Fausti, Wojtek Szumański, Maryla Rodowicz. Co to za lista, Natalia?
1: Lista artystów.
0: Lista artystów. I na przykład 16 maja Zalia, Posti i Ola Bieniasz DJ Set. To wszystko się dzieje na lecie na maksa na naszej niezwykłej trasie koncertowej, która na razie to lato przywołuje. My tak zaklinamy, że to lato trwa.
1: Ja byłam na przywoływaniu lata w Gorlicach 3 maja i było tak gorąco, takie było słońce.
0: Czyli działa.
1: Działa. Stuprocentowa skuteczność.
0: Bądźcie, 16 maja w Pile będzie epicka impreza. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max. Chcę pod kątem nocy
3: ukryć nas. Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Na długie dni i zachody słońca, na lato po prostu mamy słoneczną nowość od Kleo. Jej kolory lata to bit, który czeka na wasze głosy.
3: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
1: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: taki piękny klimat, którego życzę również wam w tym numerze Dive Into The Ocean w RMF Max.
1: Mamy nadzieję, że wy też w miarę beztrosko sobie poczynacie, że to jest przyjemny wieczór, czy też późne popołudnie, w zależności za co uważacie godzinę 19. A z nami jest Karolina. Mamy nadzieję, że też trochę beztroska. Cześć, Karolina.
2: Cześć.
0: Jak tam dzień ci minął, Karolina?
2: A, spokojnie, spokojnie, jak najbardziej.
1: To jak
0: w robocie
1: najbardziej,
0: dzisiaj tak. Byłaś?
2: Byłam.
0: Jak było?
2: No ogólnie bardzo pozytywnie.
0: Nic nam nie zdradzi, nic nas nie naprowadzi.
1: Nie.
0: Bo słuchajcie, to jest zabawa oczywiście zawodówka. W niej będziemy próbowali zgadnąć, jaki zawód wykonuje Karolina. Na razie dowiedzieliśmy się, że kocha tą robotę za zielony katar wywołany alergią na szpinak.
1: Dla mnie to już brzmi podejrzanie. Karolina, jak można lubić katar?
2: Kapary to nie wiem, ale szpinak jak najbardziej.
1: Okej.
0: Okej, ale ty napisałaś, że kochasz robotę za katar.
1: Dobra, już się tam, wiesz, nie zagłębiajmy w detale, zacznijmy zadawać pytania, bo ja mam w głowie tyle pytań, że nie wiem, czy zdążymy je zadać w 9.

0: 50 sekund, bo tylko tyle czasu mamy, żeby spróbować odgadnąć, jaka to robota.
1: Dobrze. Czy jesteśmy wszyscy gotowi? Karolina gotowa?
2: Nie.
1: My absolutnie...
0: No to ale powiedziała od siebie, że nie jest gotowa i się rozłączyła.
1: To było trochę niemiłe, słuchajcie. Ale powiedziała, że nie jest?
0: Mhm.
1: Dobra, słuchajcie, to zadzwonimy do Karoliny za moment albo do kogoś innego, a wam może puścimy piosenkę.
0: To jest nasza robota, żeby puszczać piosenki.
1: Jaką chcesz piosenkę, Natalia?
0: Męskie granie orkiestra,
1: poproszę. No to jazda, proszę bardzo.

0: Jeżeli ktoś jeszcze nie jest gotowy na przykład na prognozę pogody w RMF Max, napiszcie nam, to nie puścimy.
1: Nie puścimy?
0: Jakby ktoś nie był gotowy, to ja wszystko dla słuchaczy.
1: No dobra.
0: Ale wszyscy są gotowi, więc za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499.

0: W leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Zapraszamy. Skoda Auto Rud, Kielce, ulica Krakowska 283.
1: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Ibiza.
1: Nocą może pokropić, będzie u nas od 6 do 8 stopni, a jutro na obszarze województwa świętokrzyskiego maksymalnie od 17 do 19, 20, przy czym te wyższe wartości będą tylko na wschodzie naszego regionu. Poza tym sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Na mapach meteo są także przelotne opady deszczu, miejscami burze. W weekend dużo chmur, chłodniej, w sobotę do 14 stopni, w niedzielę do 16. Możliwe przelotne opady deszczu.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Alan Walker i Meek w numerze Dancing in Love w RMF Max. Jest już 19.55, więc najwyższa pora, żeby zerknąć do nowego zestawienia Hope Bands.
1: To prawda. I za chwilę Graba będzie zerkał, ale wcześniej zerkniemy jeszcze na kluby, gdzie się bawić, co się dzieje. A my tymczasem się żegnamy. Natalia Kawałek.
0: Michał Siwek.
1: To byliśmy my.
0: Pa.
2: No i mamy przewspaniały czwartkowy wieczór. Czas na imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max i rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko. Już mi się buzia cieszy, bo wiem, co się będzie działo, a właściwie wiem, co już się dzieje. Klub Ultrafiolet w Przesiękiewce rozkręca klimat juwenaliów kieleckich. Wojtek Gola dzisiaj gościem specjalnym w klubie Ultrafiolet w Przesiękiewce właśnie. A skoro Wojtek Gola wjeżdża, to znaczy, że no nie będzie brania jeńców. Jutro na kieleckiej kadzielni koncert, który ma prawo przejść do historii. Warto być częścią tej historii. Kizo, Fagata, Kacperczyk, Kazbałagane. Co jeszcze w weekend przed nami? Na przykład na Torze Kielce w Mierzanej Górze popołudniowe przejazdy, pojedynki superkarów. Można się załapać na prawy fotel w niedzielę od godziny 16.30. No, warto trochę pospać w niedzielę, bo z kolei w sobotę startuje także w Kielcach i w okolicach Europejska Noc Muzeów i tych atrakcji. Szczególnie wieczorową i nocną porą w Kielcach w przeróżnych miejscach po prostu nie braknie.
3: Reklama. A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
6: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: I po reklamie.

Ja też będę miał dla was bilety, jakby co, na ING Silesia Beats. Tak więc słuchajcie, RMF Max, wieczorowo, Przemek Grybowski, witajcie, a zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Dzisiaj sporo ciekawych nowości i premiery, a zestawienie w czwartek otwiera Wiktor Waligura. Witamy wśród najlepszych. Jego cztery pory.

0: Marshmello, ale tak trochę jak Avicii kiedyś. Marshmello i Thomas Rhett z poczekalni listy Hot Bands w numerze Where We Go. Jeśli chodzi o premiery, to jeszcze w tej godzinie Somber, tak, mam dla was jego nowe numery, wróci David Guetta. No i premierowo także dzisiaj wieczorem świeży beat od Chainsmokers. To przed wami głosujecie, sprawdzacie nowości na rmfmax.pl, a my sprawdzamy, kto rozsiada się na miejscu dziewiątym. Tutaj Metzner, który zrobił właśnie taki nastrój w numerze Gotham.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Numer 9.

najlepsze performansów, także alternatywy, ale tutaj w remiksie Jenny, Tame Impala, Dracula wciąż w zestawieniu listy Hot Bands miejsce 8. Teraz jedna z wieczornych nowości. Mam dla was dużo dobrego bitu. Idzie lato, tak więc mamy też coraz więcej klubowych produkcji. No i ekipa Chainsmokers po dość długiej przerwie wraca na festiwale dookoła świata i macie ich w RMF Max. Chainsmokers i Oaks po raz pierwszy w numerze Echo.

0: prawie się nie zestarzał, a ma już trochę lat, a wszystko odświeża David Guetta. Witamy, mamy nowość na miejscu siódmym, pozytywne Just The Way You Are od Milki w remiksie Davida, który wmieszał tutaj jeszcze jeden klasyk, czyli Music Sounds Better With You od jego francuskich przyjaciół z projektu Stardust. Takie francuskie house'y. Zostańcie z RMF Max, za chwilę polskie dance'y, wróci Andy Dust, no i będzie kolejna obiecana premiera, nowość jaką przynosi nam Somber.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
12: A w tobie?
11: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
13: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
15: Zdrowit.
16: Świętokrzyski Festiwal Piwa powraca. Od 29 do 31 maja rynek w Kielcach zamieni się w centrum dobrego piwa, muzyki i festiwalowej energii. Co na Was czeka? Kraftowe piwa z całej Polski, rękodzielnice, strefa zabaw oraz konkursy z nagrodami. Świętokrzyski Festiwal Piwa to jedyne takie wydarzenie w regionie. 3 dni wyjątkowej atmosfery, której nie da się podrobić. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Browar Bałtów.
17: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
18: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
17: Ci panowie z Media Expert.
18: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
19: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie 4-paki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie 4-paki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
22: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
21: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
22: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
21: O, pyszna zapiekanka.
22: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
21: To rozumiem.
22: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
23: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
21: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
15: I po reklamie.

Jak? Jest potencjał? Bo jest w tytule. Potential to Somber premierowo w czwartek w RMF Max po wielkich sukcesach. No ostatnio na przykład singla 12 to 12 czy Back to Friends. Mamy kolejną nowość i to był ten pierwszy raz. I myślę, że będzie do niego wolne miejsce, bo przecież w Polsce ma coraz więcej fanów. Zostańcie z nami za kilka minut. Powiem wam, jak się wkręcić na ING Silesia Beats, bo RMF Max ma dla was bilety. Teraz otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbens, a tutaj nowość od Gipsa. Jego win...

Shades of Blue, fajny klimat, tak trochę bardziej progresywnie, trensowo, lekko. John Summit i śpiewająca Julia Church. Nowości z poczekalni, otwieramy pierwszą trójkę. Kto chce potańczyć przy takich bitach już w czerwcu na ING Silesia Beats, mam dla was podwójny karnet na 2 dni do Chorzowa. Z kim chcesz tańczyć i dlaczego, mam zadzwonić do ciebie dzisiaj wieczorem. Daj znać SMS-owo na 3001. Koszt jak zwykły SMS 3001. Takiego bitu też nie zabraknie pod sceną. To Anada w numerze Talk to You, dzisiaj już

I trzecia premiera dzisiaj w tej godzinie na liście Hot Bands prosto z Los Angeles. Projekt Muna w numerze East Side Girls. A Muna to amerykańskie queerowe trio, tak więc zrobiło się, wiecie, tak bardzo tęczowo. Projekt tworzą Katie, Naomi i Josette. No w Los Angeles i dookoła są już bardzo popularni i czekają na wasze głosy w Polsce. Muna, rmfmax.pl. Na miejscu trzecim dzisiaj czwartkowo Another Talk to You, na drugim White i jego California Love, a na miejsce pierwsze wraca, bo już tu był i rządzi na imprezach Gordo, jego Loco Loco. One. One. One. One. One.

0: Zwariowane Loco Loco wraca na miejsce pierwsze listy Hobbence to Gordo. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami i z biletami na ING Silesia Beats. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: No i mamy przewspaniały czwartkowy wieczór, czas na imprezowy rozkład jazdy. To jest RMF Max i rozkład jazdy dla Kielc i okolic. Przemek Kubera, kłaniam się nisko, już mi się buzia cieszy, bo wiem, co się będzie działo, a właściwie wiem, co już się dzieje. Klub Ultrafiolet w Przesienkiewce rozkręca klimat juwenaliów kieleckich. Wojtek Gola dzisiaj gościem specjalnym w klubie Ultrafiolet w Przesienkiewce właśnie, a skoro Wojtek Gola wjeżdża, to znaczy, że no nie będzie brania jeńców. Jutro na kieleckiej kadzielni koncert, który ma prawo przejść do historii. Warto być częścią tej historii. Kizo, Fagata, Kacperczyk, Kazbałagane. Co jeszcze w weekend przed nami? Na przykład na Torze Kielce w Mierzanej Górze. Popołudniowe przyjazdy, pojedynki superkarów. Można się załapać na prawy fotel w niedzielę od godziny 16.30. No, warto trochę pospać w niedzielę, bo z kolei w sobotę startuje także w Kielcach i w okolicach Europejska Noc Muzeów i tych atrakcji. Szczególnie wieczorową i nocną porą w Kielcach w przeróżnych miejscach po prostu nie braknie.
2: Reklama.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Post-Tirol.

0: prezydent miasta Biły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: I po reklamie.

obejmuje noce. Jonathan Niwka i PZ, tak po zachodzie słońca. Przemek Grabowski, witajcie. Wieczorowo, czwartkowo, prawie weekendowo. Tak, dzisiaj też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats. To już w czerwcu. Kto chce wygrać u mnie? Podwójny karnet na dwa dni. Słuchajcie, dla dwóch osób. Warto zapamiętać ten numer SMS 3001. Przyda się dosłownie jeszcze w tej godzinie. Ale teraz kolejna nowość. Nasz import Asze z Kanady. Tam coraz bardziej popularny. Posłuchajcie, jak gra, jak śpiewa. Cameron Whitcomb i jego Kingdom of Fear.

od Offenbach dla wszystkich, którzy szykują się na sobotę w Pile, bo wiecie, co się wtedy wydarzy? No przecież wjeżdżamy w sobotę do Piły z naszą sceną Lato na Maxa już w najbliższy weekend. Kolejny przystanek, szczegóły o tym, kogo tam spotkacie jeszcze dzisiaj wieczorem, ale jakby co, możecie sprawdzić relacje z ostatnich imprez także na naszym Instagramie RMF Max. Za kilka minut kolejna szansa, żeby wkręcić się również na festiwal, tym razem na ING Silesia Beats, ale teraz wiosenna nowość na te cieplejsze trochę dni. Cleo i jej kolory lata.

0: Nostalgicznie, ale przebojowo. Joe i jego End of Beginning. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę wracam z dobrym bitem, z nowościami i z biletami na ING Silesia Beats. Mam tutaj kolejny karnet na dwa dni dla dwóch osób. Kto chce tam tańczyć i dlaczego? Możecie pisać. 3001 to numer SMS. Mogę zadzwonić do ciebie dosłownie za kilka minut. 3001. Czekam na was teraz.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
6: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Kochasz? To pytanie zadał Sobel. Kto kocha, kto lubi, kto szanuje, kto tańcuje. Na ING Silesia Beats. Karol też by chciał. Witam cię w RMF Max, jak się masz?
1: Świetnie, Altan, u ciebie?
0: No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Wiosna jest, trzeba się cieszyć. Już nie przejmujemy się tymi ogrodnikami, że chłodno wieczorem i w ogóle rano. Ma być lepiej, ma być lepiej. Karol, w czerwcu będzie najlepiej. Ty chcesz na ING Silesia Beats z ekipą, która nie pyta, czy tańczymy, tylko pod którą sceną?
1: Oczywiście.
0: Super, no to nie będziesz miał problemu. Na pewno z zadaniem musisz podać przynajmniej jedną gwiazdę z tegorocznego line-upu.
1: Na przykład Dimitri Vegas.
0: No na przykład, no na przykład. I ojciec Giulermi, padre Giulermi, wiesz, takie alleluja, techno i do przodu. Oczywiście, Karol, masz podwójny karnet na dwa dni na ING Silesia Beats 2026.
1: Wow, dzięki, naprawdę, kurde, co za miłe zaskoczenie.
0: Pięknie, zbieraj ekipę, możesz już wszystkich poinformować, kogo pozdrawiasz.
1: No, bo swoją małżonkę, Iwonę, pewnie z nią pojadę. No i wszystkich znajomych, Marka, Agnieszkę, Pawła, Tomka, teściową.
0: Wiesz to, jak ukochana usłyszała, że pewnie, ja myślałem, że ty powiesz, że oczywiście, że z nią, a jak pewnie, to nie wiem, co tam będzie dzisiaj na kolację, czy w ogóle coś będzie. Karol, bawcie się doskonale, cześć.

Somber chciał powrócić do poprzedniego stanu, do stanu zostańmy przyjaciółmi, po tym wszystkim back to friends, i powrócił do listy Hot Bands, bo dzisiaj pojawiła się jego nowość, którą sprawdzicie w poczekalni. Głosujecie na rmfmax.pl, mam dla was mnóstwo świeżego bitu, no teraz kolejny kawałek, który ma szansę na weekendową jedynkę, może jutro przy piątku. Anima wieczorowo w RMF Max, jego Beautiful. You make me feel alive again.

0: Feed the Dream, tak śpiewa Alex Warren. Słuchając jego hitów na pewno człowiek nie zaśnie, a wiecie, że jest coś takiego jak dysania, jeżeli chce wam się spać, w szczególności rano. Dysania to taka niezdolność do porannego wstawania z łóżka. Chyba wszyscy czasami to łapiemy, ale jak już trzeba wstać jak najwcześniej, to wiadomo, kto budzi najlepiej. No jasne, że RMF Max, ale wieczorem też nie zabraknie dobrego bitu. Za chwilę Bibi Rexa i Faithless, New Religion.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
3: O kurde.
2: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
3: No jak najbardziej, jak najchętniej.
2: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
1: Sherlock Holmes, James Moriarty.
0: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
2: Wyjdziemy stąd. Razem.
0: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Postirol.

0: Zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: I po reklamie.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMFFM.

tabletka wieczorowa w RMF Max. No jeszcze tylko dwa dni i sobota. I wiecie, już niedługo Boże Ciało, a po Bożym Ciele to już odliczamy czas do wakacji. No już prawie jesteśmy na wakacjach. Prawie. Trzeba się jakoś pocieszać w połowie prawie maja. Teraz Ed Sheeran, kawałek, który pamięta ostatnie słoneczne lato na Maxa, jego Azizam.

TikTok on the clock to Kesha w RMF Max. Na pewno miała takie ciche marzenie zaśpiewać może na amerykańskim mundialu. No niestety nie sprawdzi się. Wiadomo, że na ceremonii otwarcia w USA zaśpiewa Katy Perry, ale kto zagra w przerwie w ostatnim finałowym spotkaniu? Już wiadomo, szczegóły za kilka minut. Teraz kolejna klubowa nowość tego tygodnia prosto z Brazylii. Wracają bracia w projekcie Dub Dogs. Polecam ich. How

Forever and a Day, Alex Lemiraż, tak z głową w chmurach. Chmury na pewno nam nie przeszkodzą, nawet jeśli się pojawią. W sobotę w Pile zapraszamy na kolejną imprezę, na kolejny przystanek naszej letniej trasy Lator Maxa. W sobotę wjeżdżamy do Piły i na naszej scenie Zalia, Posti oraz Ola Bieniarz, która zaprezentuje hiciory z RMF Max. Może także ten kawałek, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, który też śpiewa w tym sezonie na naszych imprezach, gdy będziesz sam. RMF Max.

0: Zabrali nas do Kioto, Kuban i Zalia. My z Japonii przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Czas na muzyczne wydarzenia związane z mundialem. Wiadomo, że na ceremonii otwarcia amerykańskiego piłkarskiego święta zaśpiewa Katy Perry, ale kto zaśpiewa na koniec, w trakcie finału? Już wiadomo. Chris Martin z grupy Coldplay został zaproszony do stworzenia line-upu na taki magiczny, krótki koncert w trakcie finału na mundialu. No i zaprosił Madonnę, Shakirę i chłopaków z BTS, czyli piłkarski finał będzie ekscytujący, także muzycznie.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Teraz ekscytująca nowość, tym razem od Aloka. Dive into me.

Dracula to Tame Impala, ale w fajnym remiksie od Jenny w RMF Max. Teraz wiadomość dla niewyspanych ostatnio dziewczyn. Według badań kobiety, które śpią obok swoich piesków, wysypiają się lepiej. Lepiej niż gdy śpią obok swoich partnerów, bo wiadomo, partner ci czasem zachrapie. Piesek no raczej nie. Raczej w nocy nie szczeka. Tylko sobie grzecznie czeka, aż powiesz mu dzień dobry. Zanim powiecie sobie dobranoc, polecam kolejną nowość. Dawid Podsiadło w RMF Max. Jego sezon.

0: I wyobraźcie sobie, że niedawno po wielu tygodniach w zestawieniu listy Hot Bands właśnie ten kawałek, Halo, wrócił na miejsce pierwsze w zestawieniu Eben. Dziękuję wam za wsparcie. Zostańcie z nami, bo za chwilę Gordo, dzisiaj oficjalna jedynka, jego Loco Loco, będzie też nowe męskie granie.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: K2. To co dziś robimy?
3: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
2: K2!
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol.

0: przedstawiają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to nowe męskie granie, które polecam na śniadanie, ale na kolację też taką późną. Przemek Grybowski, witajcie po 23. Teraz Taylor Swift, która ma niejednego sobowtóra. Są dziewczyny, które wyglądają prawie jak Taylor Swift i śpiewają prawie jak Taylor Swift. W Stanach Zjednoczonych to można sobie nawet zatrudnić, zamówić po prostu takiego sobowtóra. No, sobowtórkę Taylor Swift, która przychodzi do ciebie na imprezę, ubrana jak Taylor na koncercie i śpiewa. Niektórzy to rzeczywiście mogą się pomylić. Teraz oryginalna Taylor Swift.

Ballroom Dance, ale to był hicior kiedyś na liściach o Bence, to Stromae. Teraz dziewczyny, które chodziły chyba jeszcze do podstawówki, kiedy Stromae rządził na miejscu pierwszym, a teraz proszę bardzo, on czeka, a one rządziły ostatnio w zestawieniu. Mam dla was nowość od modelek. Gościnnie, wiadomo, jak zawsze ostatnio, Włodarski, tak akurat na lato, które się zbliża. Lubię cię jak lato.

Italo Disco będzie rządzić także w tym sezonie, w szczególności na imprezach The Colors w RMF Max. Teraz Kygo, który na pewno nie trafiłby do pewnego muzeum w USA, bo w Stanach jest takie muzeum nieudanych produktów i fatalnych wynalazków. Nawet porażka może dostać własną wystawę i Kygo raczej nie znalazłby tam dla siebie miejsca, bo jego każdy numer staje się hitem i sukcesem. Kygo wieczorowo w RMF Max, Save My Love.

Wysota w RMF Max. Kto słucha nas wieczorowo, odkrywa polskie gwiazdy i pomysły na biznes. Słuchajcie, może warto skopiować pomysł ze Stanów. Są tam firmy, które organizują fałszywe zloty paparazzi, dziennikarzy dla klientów

VIP. Nawet sława może być wynajęta na godziny, tak więc możesz zrobić show u siebie na osiedlu. Może w Polsce ktoś też chciałby to kupić. Ja myślę, że nie jeden influencer to na pewno.

Chłód to Asia Tomasik i nasze kolejne odkrycie w RMF Max. Czy ktoś z was robi o tej porze zakupy? No to może warto to przełożyć na jutro, najlepiej na rano, bo okazuje się, że ludzie częściej robią impulsywne zakupy przez internet właśnie późnym wieczorem, a jutro można żałować. No to odkładamy telefon i słuchamy dobrej nuty. Za chwilę Wiktoria Kida i Księga Żywiołów.

0: bardzo mi przykro, tak śpiewa Dominik Czusz. Mi też bardzo przykro, kończy się czwartek, ale słyszymy się również piątkowo, już weekendowo. Przemek Grabowski, zapraszam na nasz wspólny wieczór, a wystartujemy o 20:00. Od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najciekawsze nowości. Jutro też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats. Karnety na dwa dni. Z kim chcesz tańczyć i dlaczego? Można pisać. Mój numer SMS-y to 3001. Koszt jak zwykła wiadomość 3001. Miłej nocy, cześć.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

dancing. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tyle.

jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion